0: Zmasowany rosyjski atak na Ukrainę, są ofiary śmiertelne i ranni. W raporcie potężny pożar w Płocku, walka z ogniem trwała przez całą noc. Trzęsienie ziemi w KO, premier rozwiązał małopolskie struktury partii.
1: SK Rock. Raport.
0: Szósta, Anna Kruszyńska, zapraszam. Co najmniej 5 osób zginęło, a 20 zostało rannych. Raport zaczynamy od Ukrainy i nocnego rosyjskiego ataku na miasto Dnipro. Tymczasem w Kijowie zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 50 zostało rannych. Rano na stolicę Ukrainy spadły rakiety i drony. Trafiony został m.in. 24-piętrowy blok mieszkalny. Pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Trwa akcja poszukiwawcza. Na zmasowany atak Rosji zareagowało polskie lotnictwo. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych uruchomiło w nocy niezbędne siły. Działania zostały już zakończone.
1: To jest raport.
0: Potężny pożar w Płocku, walka z ogniem trwała przez całą noc. Wieczorem w płomieniach stanęła hala usługowo-magazynowa. Na miejscu był nasz reporter Kacper Klonowski, który rozmawiał z okolicznymi mieszkańcami. Jak mówią, pożar był przerażający.
2: No duży. Przyuważam z balkonu ten dym, tam najbardziej da się balił, ponieważ zalewy się na dole pomieszczenia.
3: Dużo zakładów przecież było.
4: Magazyny, biura. I...
3: Tak, płomienie to za te drzewa wychodziły. Mm-hmm. Czarny dym się unosił. No bez ofiar, bez.
0: W akcji brało udział 40 zastępów straży, czyli około 120 osób.
5: Jeżeli chodzi o skalę zagrożenia tak naprawdę, no to myślę, że ona była dosyć duża, no bo nie ukrywajmy, tu w niedalekim sąsiedztwie mamy między innymi stację.
6: Zagrożenie tak, ale całe szczęście w nieszczęściu. Nasza jednostka znajduje się około 200 metrów, więc dojazd był bardzo szybki.
0: Mówił nam Wojciech Pietrzak, rzecznik PSP w Płocku. Ewakuowani mieszkańcy pobliskiego budynku wrócili do domów. Na miejscu cały czas trwa dogaszanie ognia, ale sytuacja jest już opanowana. Małopolskie struktury Koalicji Obywatelskiej rozwiązane decyzją premiera Donalda Tuska. Jak słyszymy od członków partii, to skutek odwołania Aleksandra Miszalskiego z roli prezydenta Krakowa. A szczegóły zna Olek Ruszkowski.
7: Dotychczasowym szefem małopolskich struktur koalicji był właśnie Aleksander Miszalski, który stracił też stanowisko w zarządzie krajowym partii. Zdaniem działaczy KO to nie kara, a naturalna kolej rzeczy po przegranym referendum. Poseł Marek Sowa w rozmowie z nami stwierdził, że w lokalne struktury partii wkradł się marazm.
8: To jest dobra decyzja, która na nowo pozwoli nam wierzyć w siebie i nadać nowe tchnienie, bo wiadomo, że w ostatnim czasie ten marazm jednak był duży i ten chaos też spowodowany odwołaniem pana prezydenta w tym nie pomaga.
7: Do czasu wyboru nowego przewodniczącego regionem zarządzać będzie wicemarszałek Dorota Niedziela. Wciąż nie jest wiadome, kogo koalicja wystawi w sierpniowych wyborach na prezydenta Krakowa. Członkowie partii potwierdzili nam, że jak na razie trwają w tej sprawie nieoficjalne rozmowy.
0: Aleksander Miszalski został odwołany z funkcji prezydenta Krakowa po referendum, w którym udział wzięło ponad 175 tysięcy mieszkańców.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Pełna mobilizacja w Piotrkowie Trybunalskim. Miasto szykuje się do bicia rekordu Guinnessa w jednoczesnym strzyżeniu włosów.
9: Potrzebujemy jak najwięcej ludzi do strzyżeń.
10: Zapraszamy kobiety przede wszystkim, bo one będą spełniały wszystkie kryteria. Musi być długość włosa minimum 5 cm na górze, 2 cm po bokach. Także zapraszam, jest to fajna akcja, możecie za darmo ściąć włosy.
9: Zapraszamy wszystkie dzieci, całe rodziny. Pomóżcie w próbie rekordu Guinnessa i wszyscy się w tym zapiszemy.
0: Z Arturem i Barbarą Żółtak, organizatorami wydarzenia, rozmawiał Rafał Różycki.
11: Pogoda.
12: No, to troszeczkę wczoraj popadało. Myślę, że ci, co posiadają ogródki, generalnie natura powinna być z tego powodu zadowolona. Przede wszystkim w miejscach, gdzie tej wody troszeczkę przybyło. W nocy też miejscami zrobiło się dosyć chłodno, a nad ranem towarzyszą nam gęste mgły, szczególnie na wschodzie naszego kraju. W ciągu dnia temperatury, proszę Państwa, będą rosły. Maksymalnie od 21 w Lublinie, Białymstoku i Suwałkach i tam gdzieś jeszcze możliwe opady deszczu, a także nawet burze. W środkowej Polsce, Bydgoszcz, Łódź do stopni 25, zresztą na zachodzie bardzo podobnie. I dziś w tych miejscach będziemy notowali tak zwane rozpogodzenia.
13: Ej, ale patrzcie za okno, patrzcie. Widzicie coś?
12: Nie.
13: Ja też.
14: Mgła, drodzy Państwo, podpowiemy. Dzisiaj mamy dzień bez krawata, ale żeby w naszym programie było miło i spokojnie, to wpuszczamy tylko i wyłącznie w krawatach.
15: Trzeba dać napis, żeby wpuszczać tylko w krawatach. Klient w krawacie jest mniej awanturujący się.
16: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
17: 6 na 9.
11: Zientarska, Olszewski, Góralski.
17: Od 6 do 9 w SRO.
14: Ja na przykład krawat traktuję po macoszemu.
13: A, tak, bo to rzeczywiście ja chyba was ani razu nie widziałam pod krawatem. Myślę, że trzeba to kiedyś zmienić.
14: Nie, no absolutnie. Dzisiaj mamy dzień macochy i z tej okazji, jak nazwa wskazuje, pytamy o to, co traktujecie po macoszemu. Co w raportach?
0: Będziemy się chwalić Mają Chwalińską. Trwa jej wielkoszlemowy sen.

0: dosyć tej imprezy. Do roboty, oddział zamknięty, od tego zaczęliśmy, 14,5 minuty po godzinie 6, dzień dobry.
1: Ale że do roboty, a nie pomożemy sobie tak po prostu porozmawiać?
0: Nie, nie wolno.
1: Tak? No dobrze, dzisiaj rozmawiamy o tym, ponieważ dzień macochy mamy. No i jakoś nam się źle kojarzy w ogóle macocha. Macocha to zawsze zazwyczaj jest zła macocha.
2: Ja Państwu powiem od razu wprost, żebyśmy mieli to już za sobą. Kądziu w takich notatkach, w takich didaskaliach, które sobie sami piszemy, zaznaczył tak. Słowo macocha nie kojarzy się najlepiej. Bajka o Kopciuszku miała w tym duże znaczenie, ale są portale dla dorosłych, które zmieniają postrzeganie macoch w dzisiejszych czasach.
1: Słuchaj, mnie bardzo zadziwiła ta twoja notatka, ponieważ ja rzeczywiście w ogóle sobie z tego nie zdawałam sprawy, ale powiem ci, że jest to bardzo odkrywcze. No i teraz pytanie, czy te portale dla dorosłych, chłopaki, traktujecie po macoszemu, czy jednak nie?
0: O, dobre pytanie. Dawaj, Wojtek, ty pierwszy.
2: To zależy.
1: Od czego?
0: Od nastroju i tego, czy jest sam w domu.
1: Drążał temat, samotny. Jakkolwiek źle by to nie zabrzmiało.
0: No to ładne. Drodzy Państwo, co i kogo traktujecie po macoszemu, o tym sobie dzisiaj z Państwem porozmawiamy. To jeszcze, żeby nie było, definicja: traktowanie kogoś lub czegoś po macoszemu oznacza odnoszenie się do kogoś w sposób niesprawiedliwy, gorszy, z zaniedbaniem i brakiem troski.
1: Ale nie tylko do kogoś, można też do czegoś. Ja na przykład wczoraj stwierdziłam, że bardzo traktuję po macoszemu swoje media społecznościowe, których powinnam zmontować rolki z testów samochodów. Już mam dwie zaległe i myślę sobie, dobra, ziętara, jutro. Gdyby nie Skarok, to moje media społecznościowe prawdopodobnie by już umarły.
2: No ale wszystkie rzeczy, które pożyczamy i nie traktujemy ich jako swoje, na przykład hulajnogi, które są w tak zwanych wypożyczalni, czy te rowery miejskie. Mm-hmm. Zobaczcie, jak ludzie je traktują, rzucają pod nogi, tak jakby później tymi chodnikami mieli w ogóle nie chodzić.
1: Mm-hmm. To prawda, traktuję je bardzo po macoszemu i też swoją drogą. W ogóle pożyczone rzeczy czasami ludzie traktują po macoszemu.
0: Messenger is here, drodzy Państwo, do Waszej dyspozycji. Tak sobie pomyślałem o pożyczonych rzeczach. Faktycznie pożyczamy od kogoś, nie wiem, samochód. Aśka, opowiedz więcej, jak to jest pożyczać samochód.
1: Znaczy, ja Wam powiem ciekawszą historię, że mój samochód to jest taki, ten prywatny samochód, to jest właśnie samochód po mojej macoszce.
0: Oszty! O rany!
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: To otwiera się nowe pole do rozmowy. Naprawdę będziemy sobie o tym dyskutować.
1: Nie szalej, na razie zaszalejmy z utworem, który bardzo mi się podoba i z zespołem, który uwielbiam, czyli Muse i Cryogen.

0: To jeszcze, drodzy Państwo, szybkie ostrzeżenie z dróg, gdybyście przez Mazowsze na przykład podróżowali.
1: O Panie, zegrze południowy stoi. Całe, to ronda tutaj, gdzie się robi, stoi, koreczek jest elegancki. 6 rano tak się dzieje. I mgły, mgły.
2: Reklama. Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
3: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
3: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
6: Reklama. Eska Rock. Gramy dla Was.

0: A nasi słuchacze jak nas dzisiaj traktują? Po macoszemu czy nie?
1: Troszkę po macoszemu, ale mam nadzieję, że zdecydowanie to się zmieni. Dzisiaj jest Dzień Macochy i pytamy was o to, co traktujecie po macoszemu. Ja na przykład wiem, co Wojtek traktuje po macoszemu.
2: Sen.
1: No właśnie.
0: To prawda.
1: To. Myślisz no. sobie, dobra, wyśpię się po śmierci, co mi tam.
2: W ogóle zdrowie traktujemy po macoszemu. Do dentysty pójdę, jak mnie będzie ząb bolał, prawda?
0: To prawda.
1: No ale bo to też dlatego, że dentysta trochę kosztuje, jakby na to nie patrzeć. To więc myślisz sobie, dobra, okej, ten przeglądzik to może w przyszłym miesiącu, ach, znowu nie wyszło.
0: Ale widzisz, jak masz obowiązek przeglądziku samochodu raz w roku, to zasuwasz karnie, a na przegląd swojego ciała to tak rzadko raczej.
2: No. Czyli trzeba zrobić przeglądy ciała co roku.
0: Dokładnie, obowiązkowe, z wpisem do takiej księgi, stempel dostajesz, pan chodzi po dwozie, sprawdza.
1: Poczekaj, ale jeżeli...
2: O coś tu pan odstaje.
0: Do czego ta bajka? Ding, ding, ding, ding. Dobra, kończmy.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z SC Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jem, Manic Street Preachers, Razor Light, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj SC Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja.
4: SC Rock. Raport.
5: 6.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Pseudokibice ruchu Chorzów już prawomocnie skazani. Sąd apelacyjny w Krakowie zmienił część wyroków. Lider grupy Maciej M., pseudonim Maślak, usłyszał nieznacznie niższy wyrok, 11,5 roku więzienia. Wyższą karę usłyszał z kolei Kajetan B., zamiast 11 lat spędzi w więzieniu 15.
6: To jest największy sukces tego procesu apelacyjnego, że sąd apelacyjny w Krakowie podzielił naszą argumentację, uznał, że pan Kajetan B. jest sprawcą nie pobicia śmiertelnym, ale także sprawcą zbrodni zabójstwa, czy działał zamiarem pozbawienia życia innej osoby.
5: Mówi prokurator Jacek Otola ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Sprawa Psychofans dotyczyła 46 osób oskarżonych łącznie o 110 przestępstw. Ponad 1000 osób wciąż pracuje w miejscu pożaru na Mazowszu. Ten wybuchł w czwartek w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Objął ponad 300 hektarów lasu. Oprócz strażaków w akcji jest też policja, która ustala przyczynę pojawienia się ognia. Weryfikowane są m.in. doniesienia o tym, że było to podpalenie.
4: To jest raport.
5: Dziś tańsze tankowanie na stacjach paliw. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł i 95 groszy. Benzyny 98 6,54, a oleju napędowego 6 zł 26 groszy.
4: SC Rock Sport.
5: Trwa wielkoszlemowy sen Mai Chwalińskiej we French Open. Polska tenisistka pokonała Diane Parry 6-3, 6-2 i awansowała do ćwierćfinału. To największy sukces w jej karierze. Po meczu nie kryła radości. To czyste szczęście. Nie zakładałam tego na pewno, gdy zaczynałam turniej. Jestem bardzo wdzięczna, że mogę tu być. O półfinał French Open Maja Chwalińska powalczy jutro z Rosjanką Anną Kalińską. Wygrana i porażka polskich koszykarek w pierwszym dniu Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3 w Warszawie. Polki wysoko wygrały z Madagaskarem, a wieczorem po zaciętym meczu przegrały z Czeszkami 12-14.
3: Sześć na dziewięć w SC Rock. Ziętarska, Olszewski, Góralski,

0: Pewnie wiele osób w tej chwili dopiero otwiera oczy, żeby wstać rano i iść do roboty na przykład. I trzeba przed pracą zjeść dobre śniadanko. A jakie dobre śniadanko zjeść należy, to o tym Joanna Ziętarska.
1: A nie, to pan Wojciech. Ja dla Asi opowiadam, bo proszę państwa, no wszyscy wiemy, że są ludzie, którzy traktują jedzenie po macoszemu i do takich osób na pewno nie należy nasza koleżanka. Dlatego znalazłem, Asiu, dla ciebie dietę biblijną. Ale bardziej go ciekawostka. Nie, że musisz się specjalnie stosować do diety, bo przecież nie masz takiej potrzeby.
0: No oczywiście i na kolanach musisz jeść jeszcze wtedy.
2: Bo właśnie, bo się zastanawiam, jeżeli biblijna, to...
1: Tak, układa się... Dieta biblijna, zwana także dietą stwórcy, stawia na prostotę, naturalne produkty i świadome podejście do jedzenia.
2: Okay.
1: Charakterystyczne dla niej produkty to oliwki i oliwa uznawane za płynne złoto starożytności, a do tego warzywka i owoce pełne przeciwutleniaczy, siemię lniane, bogate w błonnik, chleb z kiełków, zbóż, łatwiejszy do strawienia, wiadomo, ryby, czyli źródło białka i kwasów omega-3, miód naturalny, czyli tak zwany energetyk, który powstaje naturalnie, oraz orzechy, czyli źródło zdrowych tłuszczów i błonnika, a najważniejsze, żeby popić to wszystko mlekiem od kozy.
2: Mlekiem od kozy, powiadasz. No to fantastycznie. No. Wiecie, jak po włosku jest kozie mleko?
0: Mm?
2: Koza nostra.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: Ale są tu takie nuty, że jak sobie tak piśniesz, krzykniesz głośno, to już tylko psy słyszą, nie? Takie w trakcie tej piosenki.
1: Bardzo ładnie to już. Słuchajcie, to ponieważ wywołała się między nami przed chwilą dyskusja zupełnie w innym klimacie, mianowicie w kwestii kuchni, ponieważ Kondzio śledzi tutaj najnowsze trendy, ale żeśmy się troszkę obśmiali, bo powiedzieli, że to najnowszy trend. Jest, a myśmy stwierdzili, że to już, bo jest, ile czasu temu to było.
0: Mieliśmy sobie to przygotować na za chwilę.
1: Tak, ale dobra, no proszę, przepraszam. No i co? No i co z tym?
2: Jaśka tak traktuje po macoszemu to, co sobie ustaliliśmy.
1: Tak. Ja bardzo bym chciała wiedzieć, co z tym trendem.
0: No to umawiamy się tak. Drodzy Państwo, po godzinie 7 opowiemy Wam o najnowszych trendach w kuchni.
1: Dobra,
0: niech
1: ci będzie.
0: Ale to jest po prostu coś, co Was powali. To jest coś niesamowitego, a póki co rozmawiamy o tym, co traktujecie po macoszemu.
3: Wydaje mi się, że po macoszemu można by potraktować dzisiaj kierowców polskich. Lekka mgiełka przyszła. No i co drugi samochód sobie halogeny powłączał przeciw głowę, jadą i świecą po oczach. To nic, że jadą w sznurku, jeden za drugim w korku, ale przeciw głowę muszą być, także gratuluję decyzji.
2: Ja myślę, że gdyby kierowcy w osobówkach mieli pomontowane takie szperacze, czyli to są te wielkie światła jak w ciężarówkach na samej górze, to wszyscy by też je włączali.
0: Tak by mogło być.
4: 6 na 9 w Esce Rock.

0: i wszyscy razem.
1: I wszyscy do dzwonienia.
2: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
0: No podobno w radiu nie wolno tego robić, ale nakazy traktujemy dzisiaj po macoszemu.
3: Tak jest. W związku z tym może ja zacznę teraz. Gosia Andrzejewicz szarpała się z fanem na koncercie, by odzyskać mikrofon. Ten pan za bardzo się wczuł, powiedziała. No ale co się dziwi, jak już się pan dorwał do mikrofonu, to nie dziwne, że chciał dośpiewać chociaż do końca.
0: To prawda. Agnieszka Porażka Kotecka otwiera restaurację na Ibizie. Sukces czy porażka?
1: To u mnie jeszcze na koniec Roxana o dramach w hotelu Paradise. Dominika miała przekazać pieniądze na rodziców, a teraz zrobi sobie cycki. Czyli pieniądze są jak te pączki w Tłusty Czwartek. Pójdą w cycki.
2: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
5: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
6: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
7: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
8: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
9: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
10: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
11: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
5: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
12: Reklama.
13: Eskaro.
12: Gramy dla was kawałki.

0: Český rok.
1: Zmasowany rosyjski atak na Ukrainę, najtrudniejsza sytuacja w Kijowie. Trąba powietrzna na Opolszczyźnie, poszkodowanie mogą liczyć na pieniądze. Maja Chwalińska zachwyciła Paryż, jutro powalczy o półfinał French Open.
2: SK Rock. Raport.
1: 7.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Zmasowane ostrzały rakietowe na Ukrainie. Rosjanie atakowali przez całą noc. W niektórych miejscach wciąż obowiązują alarmy. Najtrudniejsza sytuacja jest w Kijowie, gdzie uszkodzone zostały budynki mieszkalne, a pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Sytuację śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Według ukraińskich władz w całym kraju zginęło co najmniej 10 osób, a ponad 80 jest rannych. Najtrudniejsza sytuacja jest w Kijowie, Charkowie i Dnieprze. W stolicy trwa przeszukiwanie zniszczonego 24-piętrowego wieżowca, pod którego gruzami mogą nadal znajdować się mieszkańcy. Bardzo trudna sytuacja jest również na wschodzie kraju. W Dnieprze zginęło co najmniej 6 osób, a kilkanaście zostało rannych. W związku z sytuacją przy granicy aktywowane zostały również polskie i sojusznicze samoloty. Jednak Wojsko Polskie poinformowało rano, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
1: A do sytuacji na Ukrainie będziemy jeszcze wracać.
2: To jest raport.
1: Oblał mężczyznę benzyną i podpalił. Zarzuty usłyszy terytorial z Lubelszczyzny. Do dramatycznych wydarzeń doszło w powiecie łęczyńskim. 47-letni żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej po awanturze z kolegą jego syna podpalił go.
4: Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany przez policję. Pokrzywdzony w stanie ciężkim walczy o życie w szpitalu, ale rokowania są niekorzystne.
1: Relacjonuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Śledczy nie informują na razie o motywach podejrzewanego. Poszkodowani przez trąbę powietrzną mogą liczyć na pieniądze na odbudowę swych domów. W Balcarzowicach na Opolszczyźnie pracuje komisja do spraw szacowania strat. Wskutek burz zostało uszkodzonych 18 budynków. Na szczęście nikt nie został ranny.
5: Po oszacowaniu szkód mieszkańcy będą mogli ubiegać się o kwotę do 200 tysięcy złotych na remont lub odbudowę budynku mieszkalnego i do 100 tysięcy na remont lub odbudowę budynku gospodarczego.
1: Mówiła Kinga Tokarz, rzecznik Urzędu Wojewódzkiego. Mieszkańcy Balcarzowic mogą już teraz wnioskować o pomoc doraźną w wysokości 8 tysięcy złotych na najważniejsze potrzeby, na przykład odzież czy leki.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Maja Chwalińska powalczy o półfinał French Open. Jutro zagra z Rosjanką Anną Kalińską. W czwartej rundzie Polka pokonała bez straty seta francuskę Diane Parry. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
6: Polka w Paryżu pokonała już m.in. mistrzynię olimpijską Chinkę Qin Wenzheng i doświadczoną Greczynkę Marię Sakkari. Po zwycięstwie z Francuską Diane Parry, nasza tenisistka nie kryła radości. To czyste szczęście. Nie zakładałam tego na pewno, gdy zaczynałam turniej. Jestem bardzo wdzięczna, że mogę tutaj być. Maja Chwalińska do głównego turnieju musiała przebijać się przez kwalifikacje i wygrała w Paryżu już 7 meczów. I to, zdaniem redaktora naczelnego magazynu Tenis Club Adama Romera, robi wrażenie.
7: Gdyby Maja grała w turnieju głównym, to już by mogła podnosić puchar.
6: I cały czas ma na to szansę. Na razie przed nią środowy ćwierćfinał z wyżej notowaną Rosjanką.
8: Pogoda. Proszę Państwa, już wspominaliśmy o tym, że w nocy zrobiło się trochę chłodniej, szczególnie w niektórych miejscach temperatury spadły nawet do 5 stopni, tak? Bo w Nymborku...
9: Chyba u Ciebie w sypialni.
8: No, słuchaj, sam wiesz, jak to jest, kiedy powieje chłodem.
10: Na pewno otworzył lodówkę.
8: Tak, właśnie o tym mówiłem. W ciągu dnia dzisiaj zdecydowanie cieplej, od 21 na wschodzie. Przypominam, że tam jednak ciągle możliwe opady deszczu, a nawet burze. Te są wskazywane na Rzeszów i Lublin. W centralnej i zachodniej Polsce do stopni 26 z przejaśnieniami tak zwanymi.
11: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
12: SK Rock 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
8: A gdyby tak żony zapytać, co traktujecie po macoszemu?
10: Właśnie, ja chciałam to powiedzieć, że tak jak was czasem słucham, to myślę, że jednak trochę swoje żony możecie traktować po macoszemu.
8: Mam wydać moją czy twoją? Co w raportach?
1: Pokaz mody w Nowym Jorku i potrzebna licencja na Chopina.
8: No, to bez licencji już się nie napijesz?

0: No już straciłam nadzieję, naprawdę, bo mnie cały czas traktujecie po macoszemu.
1: My ciebie?
0: To znaczy, jakby co, to o lodówkach jeszcze nie, tak?
1: Jeszcze nie.
0: Dobrze.
1: Za moment do lodówki.
0: Nie, to nie.
1: Szykuj się z lodówki. Dzisiaj, proszę Państwa, mamy dzień bez krawata, mamy dzień macochy i z tejże okazji rozmawiamy o tym, co traktujecie po macoszemu. Czy są takie rzeczy, czy są może osoby, które jakoś tak się dzieje, że, no, że nie przykładacie do nich wielkiej uwagi.
2: Często reportera miejskiego traktujecie po macoszemu.
3: Ja mam wszystko w No bo żyję tak sobie, że mam wszystko w i mi wszystko wychodzi. Taka jest fizyka kwantowa, no, tak mogę to nazwać. No to, że sobie, nie wiem, no kurde, zostaw mnie teraz, bo ja mam problemy swoje na głowie inne.
0: Ale poczekajcie, to fizyka kwantowa polega na tym, że jak masz wszystko w dupie, to będzie okej? Okay?
1: Nie, pan powiedział, że ma wszystko w dupie, a potem, że wszystko wychodzi. Że najpierw tam wchodzi, a potem wychodzi. To jest naturalna sprawa, no.
0: Okej, okay, dobra.
4: Poranne 6:09 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
2: Oj, drodzy państwo, co traktujecie po macoszemu? To pytamy Messenger, SC Rock do waszej dyspozycji. Można już teraz się nagrywać.
0: To naprawdę powiem wam, że ja się tak cieszę, że naprawdę na antenie są utwory, które dobrze rokują, bo my już nie rokujemy. A teraz Paul McCartney, zupełnie świeżusieńki, nowiusieńki utwór pod tytułem Come Inside.
2: Tak, a później Wojtek raz jeszcze opowie państwu, co wchodzi, a co wychodzi.
0: A potem lodówki.
1: Ale miał pan coś, czy nie? Wystawało?

0: Reklama.
1: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

0: No, drodzy Państwo, kapcie Wam pospadają, jak usłyszycie o najnowszych trendach we wnętrzarstwie, nie wiem w czym, no.
1: Nareszcie będzie o lodówkach. To Ty znalazłeś, Kondzio, wysłałeś po prostu. Ja, naprawdę ręce opadają i wszystkie inne części ciała, ponieważ przysłałeś taki artykuł, uwaga, żegnajcie klasyczne lodówki, nadchodzi nowy trend, wygląda nieziemsko. No i że takie lodówki przez lata były symbolem nowoczesnej kuchni, sposobem na pourządkowanie przestrzeni, a dzisiaj coraz więcej osób decyduje się na rozwiązanie, które pozwala jeszcze skuteczniej ukryć sprzęt AGD i stworzyć spójną aranżację w 2026 roku. Hell yeah, można zabudować swoją lodówkę. Tego trochę nie rozumiem, bo przecież to jest chore. Przecież ta zabudowa tej lodówek to już jest od wielu lat.
0: Posłuchaj pana Wojtka, od kiedy on ma zabudowaną lodówkę.
2: 8 lat temu zabudowałem lodówkę, a żona do dzisiaj szuka.
0: Ja mam lodówkę w sypialni.
3: 6 na 9 w Esterok.

0: Proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy o tym, co traktujemy po macoszemu. Westerok dwóch rzeczy nie traktujemy po macoszemu: muzyki i raportów. I teraz czas na to drugie. Ania Kruszyńska przed mikrofonem.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Ogień opanowany, ale akcja do gaszenia potrwa jeszcze wiele godzin. Strażacy z Płocka wciąż pracują na zgliszczach hali magazynowej, która wczoraj wieczorem stanęła w płomieniach. Czasowo trzeba było ewakuować okolicznych mieszkańców, a do tematu wrócimy o 8:00. Miasto wyraża swój sprzeciw, wciąż jednak solidaryzuje się z walczącym Kijowem. Tak lubelski magistrat tłumaczy decyzję o zdjęciu z ratusza flagi Ukrainy. To reakcja na decyzję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA.
3: Gest prezydenta Zełenskiego godzi w pamięć historyczną naszego narodu i stąd wymagał natychmiastowej reakcji z naszej strony. Niezależnie od tej decyzji, nadal tak samo solidaryzujemy się z narodem ukraińskim, który walczy nie tylko o własną niepodległość, ale także Polski i całej Europy.
2: Zaznacza rzecznik prezydenta miasta Justyna Guść. Tego kroku nie chcą komentować mieszkający w Lublinie Ukraińcy.
4: To jest raport.
2: Uwaga na niedźwiedzia. Zwierzę widziane było przez turystów w okolicy Przechyby w regionie sądeckim. Specjaliści przypominają, przy spotkaniu z niedźwiedziem nie powinniśmy panikować.
5: Zachowujemy spokój, jeżeli on gdzieś tam sobie przychodzi, zwykle nas nie zauważy, jeżeli będziemy cicho. Oddalamy się tą samą drogą, którą przyszliśmy, spokojnie, bez paniki.
2: Mówiła Gabriela Decie z Nadleśnictwa w Starym Sączu. Zwierzę w lasach Beskidu Sądeckiego widziane było już kilka razy od kwietnia.
1: SK Rock Sport.
2: Maja Chwalińska zachwyciła Paryż. Polska tenisistka awansowała właśnie do ćwierćfinału wielkoszlemowego French Open. Do turnieju przebiła się przez kwalifikacje i wygrała już 7 meczów, podkreśla redaktor naczelny magazynu Tenis Klub Adam Romer.
6: Gdyby Maja grała w turnieju głównym, to już by mogła podnosić puchar. Trzeba o tym pamiętać. Nikt się tego nie spodziewał.
2: A w ćwierćfinale na Polkę czeka Rosjanka Anna Kalińska. Koszykarze Legii zrobili kolejny krok w stronę obrony tytułu. Po raz trzeci wygrali w półfinale z Dzikami i awansowali do finału Orlen Basket Ligi. Finałowym rywalem Legii będzie Zastal Zielona Góra. Z kolei Dzikom pozostanie rywalizacja o trzecie miejsce z Arką Gdynia.
7: Ziętarska, Olszewski, Góralski, Trzewski.

0: Istnieje takie powiedzenie, że nienabity łuk raz do roku sam strzela? Jak się okazuje, nienabity pies też.
1: Słuchajcie, to naprawdę brzmi jak wymyślany scenariusz jakiejś absolutnie porąbanej czarnej komedii, ale to się autentycznie wydarzyło w amerykańskim mieście Scotts Bluff w stanie Nebraska. Pies, który został siedział w samochodzie sam, przypadkowo doprowadził do wystrzału ze strzelby, raniąc kobietę, która znajdowała się w pobliskim pojeździe. On po prostu, na szczęście, u pani skończyło się na lekkim draśnięciu, ale psiak przechodził na tył kanapy, zahaczył przypadkowo o spust tej broni i po prostu wystrzelił. No po prostu ten wybitny idiota, który zostawiwał cię broń gotową do wystrzału, teraz odpowie przed sądem.
2: Ale wiecie, jak nazywa się ten pies ze strzelbą?
3: Nie.
2: Shot dog.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
5: witaj cały świecie w internecie.
4: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
6: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: Reklama.

0: oczywiście był Spaceman, a my no, w sumie takim trochę ze Space'u temat, bo dzisiaj jest Dzień Macochy. No i w związku z tym pytamy was o to, co traktujecie po macoszemu.
1: Tak jest, między innymi relacje międzyludzkie czasami traktujemy po macoszemu. Nasz czas wolny i odpoczynek traktujemy po macoszemu.
0: Zdrowie traktujemy po macoszemu.
2: Co tak jeszcze jest. Traktujemy po macoszemu?
3: On kurwa wszystko i wszystkich w dupę. No kurwa, bo tak już jestem. No kurwa właśnie dlatego, że są, po prostu.
1: Ale wiesz, co jeszcze do rozmówców, naprawdę świetni.
0: Brawo.
2: Drodzy państwo, co jeszcze traktujecie po macoszemu? Messenger Eski Rock do waszej dyspozycji.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Andziax, bohaterką nowego programu, pokaże w nim, uwaga, prywatne życie. Jeszcze bardziej prywatne niż poród?
2: Boże, chyba się nie da. Doda apeluje do Skolima, który wyzwał artystów od KMF. Zajmij się sprzedawaniem kiełbasy, a w międzyczasie zapraszamy cię do teatru. Kiełbasy i paliwa, dodam.
3: Katarzyna Dowbor podebrała Polsatowi ekipę do remontu domu. Zabrała swoich fachowców do remontu swojego domu w Hiszpanii. Spokojnie, Czesław. Spokojnie, pan Miszczak wystawi później fakturę.
4: Czesław Kiszczak. Czesław Kiszczak wystawi fakturę.
0: To jest jakaś porażka.
5: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
6: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: SK Rock.
1: Pod gruzami mogą być ludzie. Trwa akcja ratunkowa po ataku na Ukrainę. W raporcie Kraków i prawomocne wyroki dla członków Psychofans. Pokaz mody w Nowym Jorku. Potrzebna była licencja na Chopina.
2: SK Rock. Raport.
1: 8.1, Anna Kruszyńska zapraszam, a na początek Ukraina po nocnym zmasowanym ataku. Dziesiątki ratowników pracują na miejscach uderzeń w Kijowie. Uszkodzenia są we wszystkich dzielnicach. Największe zniszczenia są w centralnej części ukraińskiej stolicy, gdzie pocisk trafił w najwyższe piętra wieżowca. Najnowsze dane mówią o 4 ofiarach śmiertelnych i ponad 60 rannych. Wśród nich jest 3 dzieci. Akcja ratownicza trwa też w Dnieprze na południowym wschodzie kraju. W wyniku ataku zginęło tam 6 osób i ponad 30 zostało rannych. Pod gruzami jeszcze mogą być ludzie. Mój syn jest pod gruzami po uderzeniu pierwszej rakiety. Bardzo się przestraszyłam. Spadło na mnie szkło. Później zawalił się sufit w pokoju syna. Został przygnieciony betonowymi płytami. Mam dziś 86. urodziny, a tu takie nieszczęście. Mówiła Ludmiła, mieszkanka zniszczonego bloku. Skutki rosyjskiego ostrzału są usuwane obecnie także w Charkowie, Zaporożu i Sumach. Jak informują siły powietrzne Ukrainy, tej nocy Rosja wystrzeliła w stronę ukraińskich miast ponad 650 dronów i 73 rakiety.
2: To jest raport.
1: Ogień opanowany, ale akcja dogaszania potrwa jeszcze wiele godzin. Strażacy z Płocka mają za sobą ciężką noc. Wciąż pracują na zgliszczach hali magazynowej, która wczoraj wieczorem stanęła w płomieniach. Ogień pojawił się na dachu budynku. Czasowo trzeba było ewakuować okolicznych mieszkańców.
3: Odgrodziliśmy tutaj tą stację CPN-u. Było tutaj ta strefa napiek była gaszona, żeby to się nie rozprzestrzeniło. Było również zagrożenie, że płomienie mogą się przenieść na sąsiedni blok, gdzie mieszkańcy zostali ewakuowani ze względu na blisko znajdujące się tutaj drzewa.
1: Mówił Wojciech Pietrzak, rzecznik Płockiej Straży Pożarnej. W akcji gaszenia ognia udział brało blisko 120 strażaków z Płocka i sąsiednich miejscowości. Wyroki są już prawomocne. 46 pseudokibiców, członków grupy Psychofans, prawomocnie skazanych. Grupa była powiązana z handlem narkotykami na wielką skalę, włamaniami, porwaniami dla okupu, brutalnymi pobiciami oraz ustawkami. Sąd apelacyjny w Krakowie zmienił część wyroków pierwszej instancji, o czym ze szczegółami nasz krakowski reporter Olek Ruszkowski.
4: Lider grupy Maciej M, znany jako Maślak, spędzi w więzieniu 11,5 roku, o pół roku mniej niż w wyroku sądu pierwszej instancji. Wyższą karę otrzymał natomiast Kajetan B. W jego przypadku wyrok zamiast 11 lat wyniesie 15. Choć wciąż toczą się inne procesy w sprawie Psychofans, to zdaniem prokuratury właśnie ten dzisiejszy był najważniejszy, bo wyroki usłyszeli liderzy grupy.
5: Sprawa nam pokazuje, jak drobne grupy chuliganów bijące się na stadionach stały się tak naprawdę pełnoprawnymi grupami przestępczymi, które wyparły takie klasyczne grupy przestępcze, jak dawniej były to grupy tych legendarnych podwarszawskich miejscowości.
4: Mówi prokurator Jacek Otola ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Zakończony proces dotyczył 46 osób oskarżonych o 110 przestępstw.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Licencja na Chopina była potrzebna gorzowskiej projektantce, by zrobić kolekcję inspirowaną wielkim artystą. W sobotę w Nowym Jorku na wybiegu zobaczymy frak, spodnie, koszulę, a także suknie. A to wszystko na pokazie Modern Chopin Vision podczas Polskiego Dnia Mody. Otworzy go projektantka Natalia Ślizowska.
6: Podejmuje różnych rekonstrukcji historycznego ubioru. Podjęłam praktyki u mistrza krawiectwa ciężkiego z fraka męskiego. Fryderyk Chopin był ikoną. Nosił najlepiej skrojone ubrania.
1: W strojach są elementy 3D oraz wyhaftowane sentencje. Dodajmy, że Narodowy Instytut Chopina chroni wizerunek pianisty. Trzeba mieć specjalne zezwolenie na jego wykorzystanie.
7: Pogoda. Proszę Państwa, sprawdzamy, jak wygląda sytuacja pogodowa, gdzie nigdzie jeszcze z mgłami się borykamy. Poranek dla niektórych mógł być dosyć chłodny, ale w ciągu dnia ma być pogodnie do stopni 26. Tak będzie na zachodzie i w centralnej Polsce, na wschodzie dzisiaj możliwe opady deszczu, a gdzie niegdzie nawet burze, które są wskazywane na Lublin i Rzeszów.
8: Dobrze, niech pada, potrzebne to jest. Przepraszam.
9: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
0: SK Rock 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SK Rock.
8: Ja zrobiłam, dlatego że Paweł słuchacz przysłał nam to, jak się robi steka z wielbłąda i on nagle zaczął płonąć.
10: Po macoszemu traktuję te wasze steki z wielbłąda.
8: Ale
10: steki
8: karwy ma
10: straszne.
8: No
10: straszne. Co tam w raporcie?
1: Smakosze gorzkiej czekolady są skazani na długowieczność.

0: No i zawsze wtedy, kiedy pojawia się pani Katarzyna Nosowska w tym numerze, rozmawiamy o jednym. Kiedy to się naprawdę stało, że faktycznie jeszcze niedawno krótkie portki, bieganie za dziewczynami, ciągnąłem je za warkocze, bo to takie, no, a teraz wiesz, formy podrywu.
1: Zakładasz już teraz do tego wszystkiego długie portki, jak rozumiem.
2: Człowiek jak się poderwie, to plecy od razu bolą.
0: No daj spokój, ja kiedyś wierzę, jak wstaję i boli, to przynajmniej wiem, że żyję jeszcze, nie?
1: Dobra, przestańcie takie rzeczy opowiadać. Agnieszka przysłała bardzo ładny film, jak jedzie z dzieckiem do szkoły i dziecko szaleje przy naszej muzyce z Eski Rock, więc jakby generalnie da się.
2: Czyli wiemy, że przynajmniej dwie osoby nas słuchają.
1: Tak, tak, mama i córka.
0: No to trzy, bo jest też trzecia osoba, ja w to naprawdę nie wierzyłem, ale może posłuchajmy, bo to jest nieprawdopodobne, a jednak ktoś nas lubi słuchać.
3: Witam najlepszą ekipę o poranku. Prawie 2,5 tygodnia nie było mnie w kraju. Wróciłem i cieszę się. Kurde, zadowolony jestem, że was słyszę. Myślę wam filmik ze steku z Wielbłąda, jak się jadło, bardzo smacznie.
1: To ten, co się zapalił, co ja zrobiłam. Nie widziałam, ten stek z Wielbłąda wygląda naprawdę smakowicie.
2: I zanim pan wysłał nam tego steka, to wszystko było w porządku. Naprawdę, kurde, też się cieszyliśmy, że pan się odezwał.
0: Byliśmy zadowoleni.
4: Poranne 6 na 9 w SCRO. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: No jak dobrze rokuje, naprawdę, słuchajcie. Evanescence, Who Will You Follow?

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
0: Reklama.

0: Tak można nucić. Drodzy Państwo, tak to wygląda u nas, kiedy mikrofony są wyłączone. Naprawdę śpiewamy, bo to są znakomite numery.
1: Gdybyśmy tylko śpiewali, powiem Ci, to naprawdę byłoby spoko. Ale tu się jeszcze dzieją różne inne dziwne rzeczy. Jesteśmy dzisiaj w dosyć ciekawych nastrojach. Cieszę się, że Państwo nas słuchają.
0: Tak, aż słuchacie nas, drodzy Państwo, w różnych miejscach i sytuacjach.
2: Generalnie wożę codziennie osoby busem niepełnosprawne na zajęcia. Więc macie komplet w busie osób, które was słuchają. Nie wiem, czy chcą, ale was słuchają, więc chłoną porządną, dobrą muzykę od rana. Mam nadzieję, że im się podoba. A jak się nie podoba, to im się spodoba.
0: No i brawo, i pozdrawiamy. I to jest jakiś pomysł, zamknąć grupę osób w takim miejscu,
1: prawda?
0: Z którego nie można uciec, prawda? I puścić im coś, na przykład, czego nie lubią, żeby się tak nasłuchali, aż polubią.
1: Mam taką serdeczną znajomą manikiurzystkę, która zawsze jak wybiera kolor, to ma jedno powiedzenie: mi się podoba, a pani się przyzwyczai.
3: Nie, no świetne, doskonałe, oczywiście, że tak.
1: Trochę jak się państwu nie podobało, no to się państwo przyzwyczają i się państwu spodoba.
0: A o czym jeszcze państwo posłuchacie w dzisiejszych raportach?
3: O jedzeniu, a jakże o czym innym można by mówić?
0: O czekoladce podobno.
4: No słuchajcie, może i jedząc gorzką czekoladę żyje się dłużej, ale co komu po takim życiu, no przepraszam.
1: No bo
0: ja lubię, a ja też lubię, naprawdę.
1: Ja lubię, ale jak mam do wyboru, to zawsze wolę mleczną. A jednak jeszcze białą, taką sztuczną.
0: No ale biała to nie czekolada.
3: Ja zawsze bieram coś z procentami, dlatego jak przy czekoladzie jest procent 90, to biorę.

0: Ania Kruszyńska przed nami, czas na raport Westerok.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. 5 osób z zarzutami udziału w grupie przestępczej organizującej nielegalne przekraczanie granicy. W akcji funkcjonariusze z Nadwiślańskiego i Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Zatrzymanie to 4 obywateli Polski i 1 obywatel Ukrainy. Mechanizm działania grupy opierał się m.in. na składaniu nierzetelnej dokumentacji dotyczącej zatrudniania cudzoziemców do pracy sezonowej oraz uzyskiwaniu dokumentów wykorzystywanych następnie do wyłudzenia wiz i zezwoleń pobytowych. Trwają przygotowania do wojskowego transportu medycznego. W czwartek do Polski ma wrócić 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha. Dziewczyna od wielu tygodni przebywa w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Samolot z zespołem ewakuacji medycznej poleciał wczoraj na miejsce, a do tematu będziemy wracać.
1: To jest raport.
2: Od jutra jazda na rowerze, hulajnodze elektrycznej lub UTO obowiązkowo z kaskiem. Nowe przepisy dotyczą młodych do 16 roku życia, ale rajdowiec Kajetan Kajetanowicz zachęca do korzystania z kasków także starszych.
3: Kilka lat temu miałem potężny wypadek na rajdzie Estonii. Gdyby nie kask, nie byłbym w stanie rywalizować 2 tygodnie później w rajdzie Turcji i wygrać w rajdzie Turcji.
2: A mandat za brak kasku będzie wynosił 100 zł. Otrzyma go rodzic dziecka.
1: SK Rock Sport.
2: Uczestnicy mundialu rozgrywają ostatnie sparingi przed wylotem za ocean. W towarzyskich meczach Norwegia pewnie 3-1 pokonała Szwecję, z kolei Austria wygrała 1-0 z Tunezją, a dziś m.in. Chorwacja zagra z Belgią. Serena Williams wznawia sportową karierę. To po prawie 4-letniej przerwie. Triumfatorka 23 wielkoszlemowych turniejów ma wziąć udział w turniejach na trawiastych kortach londyńskiego Queen's Clubu. Amerykanka dzięki dzikiej karcie ma wystąpić w Deblu, a zawody ruszają tam za tydzień. Jutro polskie siatkarki rozpoczną rywalizację w Lidze Narodów. Pierwszy turniej odbędzie się w Chinach. Polki czekają trudne spotkania z Belgią, Czechami, Serbią i Chinami. Zaczną w środę od meczu z Belgijkami.
4: Ziętarska, Olszewski, Góralski 6 na 9 w ESC.

0: Pani Violet Grohl, czyli utwór, który nadal dobrze rokuje na antenie Ski Rock, ta z tych Grohlów właśnie. A my teraz, proszę Państwa, przechodzimy do czegoś, co, jak to by Ferdek Jebski powiedział, fizjologom się nie śniło.
1: No bo dzisiaj tak, o zwierzętach jakoś tak. Założony zaledwie kilka miesięcy temu, chiński startup twierdzi, że jego urządzenie potrafi interpretować odgłosy kotów i psów z dokładnością bliską 95%. W ciągu kilku dni firma zebrała ponad 10 tysięcy zamówień. No problem w tym, że nie pokazała żadnych badań ani testów, które potwierdzą te deklaracje.
2: Ale to jest, wiesz, to troszkę jak z żoną, mam wrażenie. Nie muszę wiedzieć, co ona mówi. Wiadomo, że ma rację.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
4: Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
6: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
5: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
6: Reklama.

0: taki wzruszający.
1: Prawda?
2: Ja
1: chciałem namówić do wspólnego śpiewania. Jeszcze raz. Pięknie.
0: Nie, prawda, przepraszam, bo rzeczywiście to jest naprawdę bardzo wzruszający, piękny utwór Nazareth Dream On. My różne rzeczy traktujemy dzisiaj po macoszemu, bo taki to jest dzień, dzisiaj jest dzień macochy, ale państwa na pewno nie traktujemy po macoszemu nigdy.
3: Ja bardzo się cieszę, że Polskie Radio SK Rock stawia na interakcję ze słuchaczem. I ja tę interakcję z Polskim Radiem SK Rock prowadzę od takiego czasu, że Kondzio to na popołudnie pracował i jeszcze nawet rozmawialiśmy wtedy, jak to, jak nawet nie wiedziałem, że tak się potoczą losy radia, w którym później się znalazł.
1: Czujecie to? Jak pan połychtał naszego?
4: 6 na 9
1: Ja mam akurat gilgotkiwego.

dobra, zaparkowałem. O, dzień dobry. Tak, na jednej wdechu, bo mało czasu mam. Jeżeli chodzi o macoszenie, to ja tam pidrzyć i stroić się nie lubię, dlatego jak wchodzę w jakieś ciuchy, to zdzieram już do ostatniego włókna i musicie zorganizować mi konkurs, bo wasza bluza jest w opakanym stanie, a Wojtek, a ten pies ze szerbą, to jest rewolwer. Rottweiler, pozdrawiam.

0: A ponieważ naszą robotę traktujemy po macoszemu, to jest godzina 9, a nawet niespełna, a my już idziemy, pa.
1: Boże, jak szybko, na ptak? Już?
2: Tak, to był kolejny doskonały program. Szkoda, że państwo nie wiecie, jak kończą brzydko mówi do komputera.
1: Bardzo rzeczywiście, ale nie wiedziałam, na kogo ty tak krzyczysz.
0: No, to właśnie na komputer.
2: Do niego, oddal się z tego miejsca. Tak. Ja już chciałbym wybyć stąd do domu.
0: Dziękujemy państwu za dzisiaj. Do jutra.
1: Dziękujemy, ale jutro do was wracamy.
0: To prawda. Tak
3: jest. To było 6 na 9 w S-Rock.
4: Ja nie jadę. To znaczy nie jadę dzisiaj. Mam tu jeszcze sprawy do załatwienia.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
5: Reklama.
3: Porachunki osobiste.
5: Porachunki osobiste.
3: S-Rock.
6: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
7: W każdą sobotę o 7:00
6: S-Rock. W S-Rock.
3: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w S-Rock.
6: Konrad Olszewski, zapraszam.
8: Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
9: Reklama.

0: Rośnie liczba ofiar po rosyjskim zmasowanym ataku na Ukrainę. Jest śledztwo w sprawie śmierci 46-latka podczas interwencji policji. Jej smakosze są skazani na długowieczność w raporcie Gorzka Czekolada.
1: SK Rock. Raport.
0: 9.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Raport zaczynamy jednak od wniosku do Parlamentu Europejskiego. Chodzi o uchylenie immunitetu europosłowi PiS Patrykowi Jakiemu oraz na wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Wniosek przekazał prokurator generalny. A chodzi m.in. o przekroczenie uprawnień przez Jakiego.
2: To jest raport.
0: Rośnie liczba ofiar po rosyjskim zmasowanym ataku na Ukrainę. W Dnieprze to już 8 osób. W ostatnich minutach w gruzach zburzonego budynku znaleziono 3-letnie dziecko. Rosjanie zaatakowali niemal cały kraj z powietrza. Rakiety i drony spadły przede wszystkim na Charków, Kijów i Dniepr. W stolicy zginęły 4 osoby, a ponad 60 zostało rannych. Zniszczona została infrastruktura cywilna. O tym nasz ukraiński korespondent Ołek Biłecki.
3: Najwięcej dotąd ofiar jest w Dnieprze, położonym na południowym wschodzie Ukrainy. Tam rakiety i dron uderzyły w blok mieszkalny. W stolicy kraju, w dzielnicy Podolskiej, zawalił się wielopiętrowy budynek. Według informacji mera miasta Witalia Kliczki, ludzie nadal mogą być pod gruzami. Obrona przeciwlotnicza raportuje o zniszczeniu powyżej 40 rakiet i 600 dronów. Wcześniej prezydent Ukrainy uprzedzał o możliwym zmasowanym ostrzale. Po tej informacji wiele mieszkańców stolicy jeszcze przed północą udało się na nocleg do metra lub w inne bezpieczne miejsca. Kijów, Ołek Biłecki.
0: Czy mundurowi przekroczyli swoje uprawnienia? Płocka prokuratura okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 46-latka podczas interwencji policji. W sobotę mundurowi zostali wezwani do nagiego, krwawiącego mężczyzny, który miał biegać w okolicy jednego z przystanków autobusowych na peryferiach miasta. Po zatrzymaniu i założeniu kajdanek 46-latek przestał oddychać. Z tym tematem nasz reporter Kacper Klonowski.
4: Śledztwo prowadzone jest pod kątem przekroczenia uprawnień i nieumyślnego spowodowania śmierci. W tej chwili uzgadniany jest termin sekcji zwłok. W mieszkaniu mężczyzny ujawniono kilka gramów suszu i wedle przypuszczeń anaboliki. Co więcej, podczas zatrzymania zachowywał się on, jakby był pod wpływem substancji psychoaktywnych. Mundurowi zastali go wijącego się na ulicy, po czym miał stać się agresywny. W sprawie przesłuchano już świadków, w tym sąsiadów oraz siostrę zmarłego, a także policjantów biorących udział w interwencji.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Smakosze gorzkiej czekolady są skazani na długowieczność. Udowadniają to badania naukowców z Londynu. Zawarta w czekoladzie teobromina może spowalniać procesy starzenia biologicznego. Dwie kostki gorzkiej czekolady dziennie będą wystarczające, mówi Martyna Puc, dietetyk kliniczny ze Śląska.
5: Aby wybrać dobrą czekoladę, musimy pamiętać, by w jej składzie znajdowała się miazga kakaowa oraz tłuszcz kakaowy. Jako dietetyk oczywiście będę upierać się przy tym, że im większa zawartość kakao, tym lepiej, ponieważ to kakao zawiera mnóstwo prozdrowotnych antyoksydantów oraz jest źródłem minerałów jak magnez, żelazo, cynk i inne.
0: A najlepsza gorzka czekolada to taka, która ma w składzie 80% kakao. Oprócz długowieczności potrafi też poprawiać pamięć i zwiększyć koncentrację podczas nauki i pracy.
1: Pogoda.
0: Wtorek pogodny i ciepły, po południu na wschodzie i w centrum przelotne opady deszczu, na wschodzie także burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, około 23 w centrum, do 27 stopni na zachodzie. Ciśnienie w południe wyniesie 1003 hektopaskale.
1: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław.

0: życiu piękne są tylko chwile. No i te piękne mieli Państwo do 9 w programie porannym. Teraz niestety będzie inny program o nazwie Kultowe Historie. Już tak miło nie będzie, drodzy Państwo, nie. Także nie wiem, czy w sumie zapraszać do tej 12, czy nie. No w każdym razie mówię dzień dobry, Jarosław Rejewicz. Siadam i zaczynam.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Razem ze mną ci, którzy za moment na Narodowym. Foo Fighters. Unconditional.

0: the Rock.
1: No dobrze, czas na zespół The Rolling Stones. Członkowie tego zespołu umawiali czasem, że The Rolling Stones to Charlie Watts. No i było w tym niemało przesady, bo przecież trudno sobie wyobrazić ten zespół perkusisty, którego zatrudniali w roku 63. Choć jak wspominał kiedyś Keith Richards, nie byli wcale pewni, czy będzie ich na niego stać, bo to był elegancki gościu i elegancko grał. Był, tutaj cytat z Keitha Richardsa, był pod względem muzycznym dla niego jak łóżko, na którym chciał się wyspać. To był gościu, perkusista z jazzowym przygotowaniem. Czasem, żeby wpasować się w to, co gra The Rolling Stones, musiał bębnić dużo mocniej i trochę zapominać o tym, czego się uczył. Wszystko się udało. Poza tym jednak, że swing czasem wdzierał się tu i ówdzie w ich muzykę, ale zespół zyskał przed laty naprawdę wybitnego perkusistę, takiego, o którym można powiedzieć, że był nawet na roka za dobry. Charlie Watts, gdyby żył, miałby dzisiaj urodziny. Get out of my cloud.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Zespół Hurt, kapela, która lubiła kiedyś eksperymentować z automatem perkusyjnym. Ciekawe, jak to wygląda u nich teraz. Zespół, którego członkiem, jedynym takim, który pojawia się we wszystkich wcieleniach od początku, jest jeden gościu. Najważniejszy, wokalista, autor tekstów, Maciej Kurowicki. Załoga G za nami. A co przed nami? Między innymi zespół Green Day z American Idiots.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
2: Czerwiec.
1: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
2: Lipiec.
1: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
2: Sierpień.
1: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
2: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
1: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
3: Reklama. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: Reklama.
6: We are Måneskin.
7: I'm Youngblood.
8: Hi, this is Brian Malko from Placebo.
9: Hi, this is Steph from Placebo, and you are listening to Eska Rock.

Tytuł wynagrania z płyty, która ma już 22 lata. Naprawdę. American Idiot, zespół Green Day. A teraz będzie muzyka jeszcze starsza. Gdyby ktoś mnie zapytał, który z momentów kariery Aerosmith był tym największym, no to chyba mówiłbym o roku 93, gdy panowie byli po wydaniu albumu Get a Grip i ruszali w światową trasę koncertową. Ten pierwszy koncert, jak się później okazało, naprawdę wielkiej trasy, miał miejsce dokładnie 33 lata temu. Wtedy pojawili się w London Arena w Kansas i to był początek trasy, która liczyła w sumie 169 koncertów. No nie wiem, czy są dzisiaj artyści, którzy pozwalają sobie na tak długie trasy w XXI wieku. Wielkie chapeau bas. Aerosmith i Amazing.

0: i do Ani. Piosenka opowiadająca o miłości pana Kazimierza i pani Anny, jeszcze wtedy nie małżeństwa, nie mieszkających nawet w tym samym mieście, bo pan Kazik jeździł do pani Ani z Warszawy do Torunia. I o tych podróżach i o tęsknocie, gdy się z tego Torunia do Warszawy wracało, opowiada ta piękna, miłosna piosenka do Ani. I a propos Ani, to zaraz pewna Ania pojawi się też tutaj w studiu, w raporcie. O 10:00.
1: Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
2: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.

0: Panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem. Nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
2: Jest wniosek o uchylenie immunitetu Patrykowi Jakiemu. Za chwilę szczegóły. Oblał benzyną i podpalił. Dziś decyzja prokuratury w sprawie żołnierza WOT. Wstrzymane przyjęcia w szpitalu w Szczecinie. Pacjent rozpalił ognisko w izolatce.
3: SK Rock. Raport.
2: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Patrykowi Jakiemu. Śledczy chcą również zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Wszystko w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w służbie więziennej. A szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
4: Według prokuratury regionalnej w Poznaniu zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na podejrzenie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez Patryka Jakiego, gdy był wiceministrem sprawiedliwości odpowiedzialny za nadzór nad służbą więzienną. Śledczy twierdzą, że miał wydawać polecenia dotyczące bezprawnych decyzji kadrowych wobec jednego z funkcjonariuszy, co miało doprowadzić do jego nieuprawnionego awansu i uzyskania wyższego uposażenia. Ponieważ Patryk Jaki jest obecnie europosłem, do postawienia mu zarzutów konieczna jest zgoda Parlamentu Europejskiego na uchylenie immunitetu.
2: A za 15 minut w Prokuraturze Krajowej ma się odbyć specjalna konferencja w tej sprawie.
3: To jest raport.
2: Jeszcze dziś poznamy decyzję lubelskiej prokuratury co do zarzutów i aresztowania żołnierza drugiej Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. 47-latek oblał benzyną kolegę swojego syna i podpalił. Więcej szczegółów tej sprawy ustalił nasz lubelski reporter Jacek Werner.
5: Do zdarzenia doszło w weekend pod Łęczną na Lubelszczyźnie. Żołnierz zjawił się na posesji. Był to ojciec jednego z dwóch młodych mężczyzn, którzy naprawiali samochód. W pewnym momencie doszło do sprzeczki.
6: W trakcie której napastnik oblał pokrzywdzonego benzyną i podpalił, a następnie uniemożliwił udzielenie mu pomocy.
5: Mówi nam Marcin Kozak z lubelskiej prokuratury. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, poszkodowany wybiegł na drogę, gdzie chcieli mu pomóc przejeżdżający ludzie. Podejrzany odgonił ich, wymachując kijem, po czym uciekł. Został ujęty po krótkim pościgu.
2: Podpalony mężczyzna trafił do szpitala w Łęcznej. Ma poparzone 70% ciała, a jego stan lekarze oceniają jako bardzo ciężki. I jeszcze Szczecin i pożar w szpitalu przy Alei Powstańców Wielkopolskich. Ogień pojawił się po godzinie 5 rano w izbie przyjęć nefrologii, transplantologii i chorób wewnętrznych. Nikomu nic się nie stało, pożar udało się opanować przed przybyciem służb.
7: Przewietrzyliśmy tą salę tak, aby nie było tam gazów popożarowych. Nie był to pożar duży.
2: Mówi Franciszek Goliński ze Straży Pożarnej w Szczecinie. Zawinił pacjent, który przebywając w izolatce według naszych informacji rozpalił ognisko.
8: W związku z koniecznością przewietrzenia pomieszczeń oraz wymogami sanitarno-epidemiologicznymi izba przyjęć będzie wyłączona z użytkowania co najmniej do godziny 17.
2: Dodaje rzecznik szpitala Mateusz Iżakowski, a sprawą zajmuje się policja.
1: SK Rock Biznes.
2: Dania, Estonia, Finlandia, Łotwa, Litwa, Polska i Szwecja. Grupa 7 państw Unii przedstawiła propozycję do 20 pakietu sankcyjnego przeciwko Rosji. To m.in. dalsze restrykcje w sektorze energetycznym i działania wymierzone w tak zwaną flotę cieni. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty sieci sklepów Dino, firmom przewozowym i menadżerom. Dotyczą one zmowy organizującej konkurencję na rynku pracy, poinformował dziś UOKiK. Przedsiębiorstwu grozi kara do 10% obrotu, a menadżerom do 2 milionów złotych. Jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3 zł 63 grosze, za euro 4 zł 23 grosze. Aktualny kurs franka to 4 zł 63 grosze, a funta 4 zł 89 groszy.
1: Pogoda.
2: Czwartek będzie najcieplejszym dniem długiego weekendu. Na południowym wschodzie na termometrach zobaczymy do 27 stopni. Na południu i w centrum prognozowane są burze. W piątek największe prawdopodobieństwo burz na wschodzie, a w sobotę i niedzielę niższa temperatura, ale zjawiska burzowe i deszcz będą mniej intensywne. A dziś na wschodzie i w centrum przelotne opady deszczu. Temperatura od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, około 23 w centrum, do 27 stopni na zachodzie.
1: SK Rock.
9: Kultowe kawałki.
1: Kultowe historie.
9: Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Pani Kora. Raz, dwa, raz, dwa. Zespół ma nam na antenie jest Kirok. 12 już minut po godzinie 10. Jeszcze raz przypominamy o rocznicy urodzin Charlie'ego Wattsa. Miał być jej urodziny. Człowiek, który grał na perkusji w zespole The Rolling Stones. Ale w tej piosence, nowej piosence Stonesów, już wiadomo, jego perkusji nie ma.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: In the Stars.

0: Send Me an Angel zespołu Scorpions. A teraz będzie opowieść o tym, że warto mieć czasem młodsze rodzeństwo.
1: Kultowe historie w Esce Rock.
0: Bo Tim Rice Oxley może się z tego powodu cieszyć. Jego brat rodził się 3 lata po nim i tak się składa, że miał kumpla, który chodził z nim, chyba zdaje się nawet do tej samej klasy, Toma Chaplina. Jak się później okazało, panowie stworzyli później zespół, który nazywa się Keen, który zresztą za moment dla państwa zagra na antenie Eski Rock. Tim Rice Oxley to był człowiek, który od najmłodszych lat, dzięki staraniom rodziców, próbował swoich sił w grze na różnych instrumentach. Tym podstawowym miał być pianino, ale pan Tim szybko zaniechał dalszych prób, uważając, że gra na nim jest nudna, bo gra się zwykle utwory klasyczne. Ale jak zwykle, w wielu przypadkach, tak i tutaj, pomogła grupa The Beatles swoimi piosenkami, którymi młody Tim się zafascynował i do tych klawiszy wrócił. No i teraz z przyjemnością i z powodzeniem robi to dalej, w sensie gra w zespole o nazwie właśnie Keen. Tim ma dzisiaj urodziny i zdaje się, że to w zespole Keen pierwszy człowiek, który zmienia kod z 4 na 5. Dokładnie dzisiaj. Everybody's changing.

0: I ten piękny bas na koniec piosenki Zombie. The Cranberries w SC Rock. No dobrze. Cóż przed nami? Najpierw Mysłowic, a potem zajrzymy do tak zwanej prasy papierowej.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Co w raportach?
3: Pokaz mody w Nowym Jorku i potrzebna licencja na Chopina.
2: O, to bez licencji już się nie napijesz?
4: Widzisz, jak masz obowiązek w przeglądziku samochodu raz w roku, to zasuwasz karnie, a na przegląd swojego ciała to tak rzadko raczej.
2: No. Czyli trzeba zrobić przeglądy ciała co roku.
4: Dokładnie, obowiązkowe, z wpisem do takiej księgi, stempel dostajesz, i masz, pan chodzi po dwozie na naprawę.
2: Coś tu pan odstaje.
4: Do czego to majka? Ding, ding, ding, ding.
1: 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.
6: SK Rock Radar.
7: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Metallica świetnie wie, co robić, by promować swoją trasę koncertową. Choć samo M72 World Tour trwa już od ponad 3 lat, to media na całym świecie wciąż rozpisują się o tej serii koncertów. Tym razem powodem komentarzy stał się niedawny pokaz w Berlinie, na którym to Metallica wzięła na warsztat klasyk Rammsteina i po raz kolejny pobiła rekord. Więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
6: Skrock Radar.
8: Hey, this is Rob Zombie.
9: Hey, this is Tommy Lee from Motley Crue.
10: Hey, this is Barry.
11: Brad.
12: Neil.
13: And Matt from

nienawiść Mislowic w esce Rock. A teraz zapytam, czy pamiętacie Kerrang, taki brytyjski tygodnik muzyczny, który pisał głównie o rocku i metalu. To był też tygodnik, który na przykład co roku organizował galę rozdania swoich nagród, nawet w kilkunastu kategoriach. Był też kanał telewizyjny, który prezentował muzykę rockową i gatunki jej pokrewne. Cała historia rozpoczęła się dokładnie 2 czerwca roku 81, gdy pojawił się pierwszy numer magazynu Heavy Metal Kerrang. Wtedy jako jednorazowy dodatek do gazety o nazwie Sounds. Na okładce tego pierwszego wydania pojawił się zespół AC/DC.

0: Flame, zespół Red Hot Chili Peppers. No dobrze, zaraz w studiu znów pojawi się pani Ania, no i będzie przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata i kto wie, może przypomni tą prognozę, którą czytała godzinę temu dla państwa, opowiadającą dokładnie dzień po dniu, jak będzie wyglądać ten długi weekend, który przed nami, który zaczyna się już jutro po południu. A potem wrócimy z muzyką i pojawi się Joan Jett.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Playlista osobista.
8: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
8: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
9: Jest wniosek o uchylenie immunitetu Jakiemu oraz zgody na jego zatrzymanie. W czwartek wróci do Polski. Wojskowy samolot poleciał po Klaudię do Pekinu. Zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych. Dziś decyzja rządu.
10: SK Rock. Raport.
9: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Jest wniosek o zgodę na pociągnięcie Patryka Jakiego do odpowiedzialności karnej. To ośmieszenie państwa, odpowiada polityk. Wszystko po tym, jak prokurator generalny Waldemar Żurek złożył do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła. Obejmuje także zgodę na jego ewentualne zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Śledczy podejrzewają Patryka Jakiego o niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień, a chodzi o promowanie konkretnej osoby i nieuzasadniony awans w strukturach służby więziennej, którą jako wiceminister sprawiedliwości Jaki nadzorował.
11: Prokurator uznał, że ten awans, jak mówię, w ciągu 3 miesięcy, 4 miejsca pełnienia służby i finalnie awans na stanowisko, którego nie było, które nie funkcjonowało, bo zostało zlikwidowane uprzednio i zostało w ocenie prokuratora specjalnie dla tego funkcjonariusza ponownie utworzone, aby on mógł ten urząd objąć.
9: Mówiła Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej. Władza, która nie umie rządzić, ośmiesza się takimi wnioskami, ocenił we wpisie Patryk Jaki.
10: To jest raport.
9: 3 osoby trafiły do szpitala po wypadku na drodze wojewódzkiej 728 w Woli Łęczeszyckiej w powiecie grójeckim. W zdarzeniu uczestniczyło 5 pojazdów, mówi Michał Maroszek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.
12: Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępów straży zastano 5 rozbitych samochodów, 4-osobowe i 1 samochód dostawczy. W wyniku zdarzenia 3 osoby zostały poszkodowane i zabrane zostały przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala w celu dalszej hospitalizacji.
9: Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Trwają przygotowania do wojskowego transportu medycznego. W czwartek do Polski ma wrócić 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha. Dziewczyna od wielu tygodni przebywa w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Samolot z zespołem ewakuacji medycznej poleciał wczoraj na miejsce po decyzji szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Jak dalej będą wyglądały procedury?
13: Instytut Medyczny w Warszawie przygotowany, wszystkie szpitale wojskowe są w pełnej gotowości. Ocena naszych lekarzy na miejscu pozwoli podjąć najwłaściwszą decyzję.
9: Polka trafiła do szpitala w Pekinie w połowie kwietnia. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór, który doprowadził do śpiączki. Choroba rozwijała się błyskawicznie, wspomina mama pacjentki, pani Joanna Uciechowska.
14: Dostaliśmy rano telefon w zasadzie z uniwersytetu, że Klaudia jest w szpitalu. Stan zdrowia się pogarszał, bo okazało się, że ma zapalenie płuc, przestała oddychać samodzielnie. W tej chwili jest na OIOM-ie, w 4. już szpitalu. Jest pod respiratorem, jest niewydolna oddechowo, ma bardzo złą saturację.
9: Polka skończyła w Polsce licencjat z sinologii. Do Chin pojechała kontynuować studia. Rodzina założyła zbiórkę na leczenie. Polski rząd wyszedł z propozycją transportu kobiety do kraju. Bezpieczeństwo, obronność i nowoczesne technologie. Wszystko to w ramach pierwszej edycji warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Istotnym elementem targów będzie promocja służby w mundurze. Odwiedzający będą mogli zapoznać się z ofertą szkół i uczelni kształcących przyszłych żołnierzy i funkcjonariuszy. wolontariuszy.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: Dziś decyzja rządu w sprawie zakazu używania telefonów w szkołach podstawowych ma obowiązywać w czasie lekcji i na przerwach. A co o tym sądzą uczniowie?
4: No słyszałem.
15: No i co o tym sądzisz?
4: Że nie fajnie, no, bo telefony są fajne. Nie powinno być takiego rygorystycznego zakazu.
16: Ja nie wiem, co ludzie widzą w tych głupich rolkach, ale no, ja na przykład nic. Mnie te trendy nie bawią.
17: Gorsze, że potrafi to uzależnić.
15: Czyli wy te zmiany popieracie?
17: Tak,
16: jak najbardziej.
17: Twierdzę, że jest to dobry pomysł, ponieważ może to zintegrować lepiej społeczność szkolną?
18: Można tak zrobić, tylko niech mają też uczniowie prawa zadzwonić do rodziców, nie pytając się nauczycielów na przykład, jaka jest ważna sprawa.
19: Regulamin jest po to, aby go łamać.
9: Z młodzieżą rozmawiał Rafał Różycki, a jak poinformowała minister edukacji Barbara Nowacka, projekt ma zostać przyjęty. Zakaz ma zostać wprowadzony od września.
0: Regulamin jest po to, żeby go łamać. Jak my te dzieci wychowaliśmy, naprawdę. Nie wiem.
1: Pogoda.
9: Przed nami tydzień z pogodą typową dla początku czerwca. Będzie ciepło, miejscami parno, a także zmiennie. Lokalnie może dochodzić do gwałtownych zjawisk, czyli burz, opadów intensywnego, gradu oraz deszczu. A dziś przelotne opady deszczu na wschodzie i w centrum. Na wschodzie także burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, około 23 w centrum, do 27 stopni na zachodzie.
1: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Fornum Blonde w piosence What's Up. Wiedzą Państwo, że za moment w Atlas Arenie w Łodzi koncert zespołu Kings of Leon. Ktoś chciałby się wybrać na ten koncert, w sensie dostać od nas zaproszenie. Proszę się odezwać, może coś w tej sprawie uda się jeszcze załatwić w tej godzinie. 13 już minut po godzinie 11. W kolejce do Państwa zainteresowania także pewnie grupa Nothing But Thieves, która też już ogłosiła koncert w Polsce, ale na niego będzie trzeba jeszcze trochę poczekać dłużej. Evolution to jest ich nowy singielek.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: zdecydowanie zgadzam się z tekstem tej piosenki. Pan Muniek i jego T-Love to wychowanie. Zapytam Państwa, czy chcieliby Państwo zdobyć wejściówkę na koncert zespołu Kings of Leon, a Państwo w odpowiedzi robią na przykład takie rzeczy.
1: Oh yeah, yeah, na Kings of Leon chciałbym pójść. Wow, o bilet proszę cię.
0: Panie Waldku, pan myślał kiedyś o Voice of Poland? Polecam.
2: Kultowe historie w SC Rock.
0: W kalendarzu drugi dzień czerwca. 21 lat temu zespół Franz Ferdinand był na koncertach w Moskwie, no i pojawił się na lotnisku Domodiewo, by wrócić do domu po tych koncertach. No i w czasie odprawy funkcjonariusze zwrócili uwagę na nazwisko, pod jakim podróżował wokalista, a podróżuje zwykle pod panieńskim matki, przynajmniej wtedy podróżował, Handley. I okazało się, że jest na liście osób zagrażających bezpieczeństwu Rosji. Na lotnisku natychmiast pojawili się agenci, no i ci agenci aresztowali muzyka. Okazało się bowiem, że to nazwisko Handley było jednym z fałszywych nazwisk agenta Richarda Tomlinsona, który miał swego czasu wykraść z Rosji tajne informacje o rakietach. Alex Kapranos był bohaterem tej historii, czyli wokalista, zaprzeczał tam oczywiście, ale mundurowi byli nieugięci. Dopiero protest całej ekipy zespołu, reakcja ambasady i wątpliwości co do różnic wieku agenta i muzyka doprowadziły do uwolnienia wokalisty. Oh, well.

0: systemu wydawny i Toxic City Fiesta Rock. No dobrze, trzeba chyba ten konkurs związany z Kings of Leon szybko rozwiązać. Kto tam? A, Gabriel. Cześć, Gabriel.
1: Cześć. Słyszałem, że można bardzo ładnie poprosić o bilety na koncert Kings of Leon w Łodzi.
0: No pewnie, że można. A kto cię zachęcił, żeby tak ładnie poprosić?
1: Moja partnerka bardzo chciała się wybrać na ten koncert i myślę, że sprawiłbym jej wielką frajdę i wielką niespodziankę, gdyby się udało.
0: No to powiedz jej, że się udało. Podwójne zaproszenie dla was w prezencie. Gratuluję. Jutro dla państwa też będę mieć takie podwójne zaproszenie. Po 9 rano. Także proszę być czujnym.
2: Autopromocja. Melina. Melina. Esce Rock.
3: Wiesz, Kapuściński też był depeszowcem, wiesz, z twojej ulubionej Afryki. O tym, że wybuchła wojna między kim a kim, z jakim przebiegiem, z jakimi skutkami, co się tam w ogóle dzieje, a słowo kosztowało 50 centów. Więc on miał, chyba miał 10 dolarów i miał, wiesz, tak naprawdę 20 słów.
4: Lepsza dyscyplina niż na Twitterze, no.
3: Lepsza dyscyplina niż w SMS-ach.
5: Melina. A w najbliższej Melinie jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy, Maciej Siembieda.
2: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 20

0: lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.
2: Hi, this is Daniel.
3: I'm Chad, we're from Nickelback.
4: This is Johnny from the Goo Goo Dolls.
5: Witajcie z tej strony, Nergal. Słuchacie

z albumu o bardzo pięknym tytule. Ostateczny krach systemu korporacji. Jedna z tych najładniejszych piosenek. Dziewczyna bez zęba na przodzie. A teraz jestem bardzo ciekaw, czy odpowiedzieliby Państwo prawidłowo na pytanie, który z zespołów w roku 76 zebrał na swoim koncercie największą liczbę fanów? No, pewnie by Państwo tak od razu tego nie trafili. 2 czerwca 76 roku w Seattle grał koncert Paul McCartney ze swoimi Wingsami. I to właśnie wtedy pod sceną pojawiło się, jak dokładnie policzono, 67 100 fanów. Thank you.

0: się. Zakręciliśmy kołami czasu. No i proszę, już za moment godzina 12. Pan Jaro mówi do usłyszenia, ale jeszcze się z Państwem dzisiaj usłyszę po godzinie 21. Są Państwo ciekawi, co wydarzy się dzisiaj w audycji To był dobry rok. Z racji rozpoczynającego się za moment mundialu postanowiłem przypomnieć najsłynniejsze piłkarskie piosenki. Więc dziś będzie futbolowo w audycji po 9 wieczorem. Zapraszam.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
2: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

0: rok non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
1: Trwa dogaszanie pogorzeliska. Chodzi o ogromny pożar hali magazynowej w Płocku. Jeszcze dziś policja ma skierować do sądu rodzinnego sprawę 12-latka, który przyszedł do szkoły z siekierą. To incydent z Podkarpacia.
2: SK Rock. Raport.
1: 12. Michał Poklękowski, zapraszam. Ogromny pożar hali magazynowej w Płocku, niemal ugaszony. Trwa dogaszanie pogorzeliska. Teraz do pracy ruszą biegli. O szczegółach nasz płocki reporter Kuba Honhera.
3: Służby poradziły sobie już z najgroźniejszym ogniem i aktualnie na miejscu pracuje 40 strażaków. Na osiedlach znajdujących się w sąsiedztwie zniszczonej hali ciągle unosi się dym po nocnym pożarze. Następny krok to ustalenie przyczyn zapruszenia ognia.
4: Nie będzie to bardzo szybko, ze względu na to, że biegli też nie wejdą tutaj, dopóki to nie zostanie wszystko ugaszone, przygaszone.
3: Powiedział mi Wojciech Pietrzak, rzecznik płockiej straży. Z ustaleń służb wynika, że w najdłużej płonącej części hali znajdowała się drukarnia, gdzie składowane były role papieru.
1: W pozostałej części budynku znajdował się m.in. sklep z odzieżą używaną, sklep meblowy i niewielka sala gimnastyczna dla dzieci. W akcji gaszenia ognia, która trwała kilkanaście godzin, brało udział prawie 120 strażaków.
2: To jest raport.
1: Już oficjalnie jest nowy dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych. To generał dywizji pilot Ireneusz Nowak. Uroczystość kilkanaście minut temu zakończyła się w Pałacu Prezydenckim.
5: Mamy pilota z krwi i kości. Polski pilot, polski lotnik. To znaczy, drodzy państwo, odwaga, determinacja i umiejętność podejmowania ważnych decyzji w ułamku sekundy. Dowódcą operacyjnym rodzaju sił zbrojnych zostaje w istocie pierwszy pilot Rzeczpospolitej. Polska i Polacy będą bezpieczni. Niech żyje Polska!
1: Jednocześnie prezydent zwolnił ze stanowiska dotychczasowego dowódcy operacyjnego generała broni Macieja Klisza. Wiąże się to z jego awansem. Generał Klisz obejmie stanowisko szefa sztabu w sojuszniczym dowództwie sił połączonych NATO w Brunsum.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Jeszcze dziś policja ma skierować do sądu rodzinnego sprawę 12-latka, który przyszedł do szkoły z siekierą. Do zdarzenia doszło wczoraj na popołudniu w miejscowości Chałupki na Podkarpaciu. Służby zawiadomiła jedna z nauczycielek po tym, jak nastolatek uszkodził drzwi wejściowe siekierą. Przed przyjazdem służb na miejscu pojawił się ojciec chłopca.
6: Nikomu, zarówno jak i nauczycielom, jak i uczniom tej placówki, nic się nie stało. Na miejscu prowadzone były czynności przez policjantów, zabezpieczone zostały ślady, ustaleni zostali świadkowie tego zdarzenia. Wartość powstałych strat została wyceniona na kwotę 2000 zł.
1: Mówi Justyna Urban, rzeczniczka policji z Przeworska. Jak ustaliliśmy, to nie była pierwsza interwencja policji wobec nastolatka na terenie szkoły. Wcześniejsze wezwania mundurowych dotyczyły agresywnego zachowania chłopca. Wszystkie jednak były przekazywane do sądu rodzinnego i nieletnich.
0: SK Rock Biznes.
1: Orlen uruchomił w Gdyni swoją siódmą w Polsce stację tankowania wodoru. Jest ona przeznaczona dla samochodów osobowych, autobusów i ciężarówek. Inwestycja stanowi kolejny etap rozbudowy krajowej infrastruktury wspierającej rozwój niskoemisyjnego transportu. Bank Gospodarstwa Krajowego od lipca uruchomi długoterminowe, nieoprocentowane pożyczki dla samorządów na inwestycje w budowę obiektów podwójnego zastosowania, poinformował prezes BGK Mirosław Czekaj. Pieniądze pochodzą z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na budowę 5 przystanków między Kielcami a Połańcem. Inwestycja ma zakończyć się do końca bieżącego roku i pozwolić na przywrócenie regularnych kursów pasażerskich na tej trasie po ponad 25 latach przerwy.
0: Pogoda.
1: W ciągu dnia w większości regionów powinno być pogodnie. Padać może jedynie na wschodzie i południowym wschodzie Polski. Lokalnie mogą też pojawić się burze, zwłaszcza na Podlasiu. Na termometrach dziś od 22 stopni na Kaszubach do 26 na Dolnym Śląsku.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

0: To był rezerwat w SC Rock. Zaopiekuj się mną. Kto ma wciąż ciarki przy słuchaniu tych dźwięków, to myślę, że parę osób by się znalazło. Rezerwat już za nami, a ja się Państwem zaopiekuję. Do godziny 15 przy okazji naszego wtorkowego spotkania. 2 czerwca w kalendarzu. 13 minut po 12. Dzień dobry, Michał Cieślik. No i te pierwsze 3 godziny wtorkowego popołudnia spędzimy razem, jak powiedziałem. Zapraszam do godziny 15.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Od razu uczulam, że będę chciał nieco zakłócić Państwa spokój w to wtorkowe popołudnie i zachęcić do wysyłania głosówek, ale to w odpowiednim czasie, w zamian bilety na koncert zespołu Kings of Leon 17 czerwca w Łodzi, oczywiście pod patronatem Eski Rock. Takie przyjemności dla Państwa przygotowałem, między innymi przed godziną 15, do tego te muzyczne In a Life, nowe YouTube przed nami w Eski Rock.

You're gonna go far, kid. Daleko zajdziesz, dzieciaku, jakbyśmy mieli to dosłownie przetłumaczyć. No ale oczywiście jest drugie dno, jak to mówią, bo to rzeczywiście o jakimś dzieciaku, ale takim, co to lubi siać ferment, kombinować i manipulować, no i potem widzimy go jako polityka na przykład, albo jakiegoś poważnego pana prezesa, więc to daleko zajdziesz, to tak ze sporą dawką przekory tutaj. No cóż, samo życie, ktoś powie, no i pod płaszczykiem jakiegoś takiego pozornie lekkiego tekstu i kawałka kryją się nieco głębsze treści. Jak się okazuje, choć domyślam się, na koncercie The Offspring tak trochę ciężko tego typu rozkminki. A może ktoś będzie chciał spróbować i w ten sposób podejść do kolejnego koncertu zespołu The Offspring w naszym kraju, a ten już w tym miesiącu. You're gonna go fuck it. The Offspring za nami w SC Rock. 26 po 12. Led Zeppelin za chwilę na naszej antenie. Teraz Happy Set.

0: przypomnę, w tym roku na jedną z platform streamingowych trafił kultowy dokument o początkach Led Zeppelin, zaktualizowane o nowe wywiady, niepublikowane materiały filmowe i występy, a trochę wolnych dni w tym tygodniu się szykuje, więc podpowiadam, jeżeli ktoś w ten sposób chciałby trochę czasu spędzić, to czemu nie? Becoming Led Zeppelin, to oczywiście o tym dokumencie mowa, on do podejrzenia w internecie. Led Zeppelin i Kashmir, to już za nami w ST Rock, za chwilę będzie Radar, a jeszcze przed godziną 13 Danzig, między innymi.
1: Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: Reklama.
3: Eskarok. Radar. Zapraszam, Michał Prokopowicz. Polish Metal Alliance to jeden z najbardziej znanych i lubianych polskich projektów muzycznych, który zorientowany jest oczywiście na ciężkie brzmienia. Od lat już ten projekt nagrywa w różnych składach własne wersje utworów, które są klasykami rocka i metalu. Tym razem nowy cover ukazuje się w szczególne święto, czyli w Dzień Dziecka. Za całość odpowiada prawdziwa przyszłość rodzimego metalu. A więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
1: Skrock. Radar.
4: You're listening to Serge Tankian.
5: Hi, I'm James from Biffy Clyro, and you're listening to Eska Rock.

To był Hej w Esterok. No a pani Katarzyna Nosowska ostatnio uśmiecha się do nas bardzo ładnie z billboardów w towarzystwie syna. Pewnie mieli państwo już nie raz, nie powiem, zawsze miło wpaść na mieście na panią Katarzynę, choćby w takiej formie. Hej i bezruch to już za nami w Esterok. No a ja teraz zabieram państwa do sierpnia 88 roku na małą wycieczkę w czasie, bo wtedy właśnie miały swoją premierę. Te oto dźwięki. Danzig i Mother przed nami.

0: Creedence Clearwater Revival i Fortunate Son. I tym samym zamykamy tę pierwszą godzinę naszego wtorkowego spotkania. 13 za chwilę najnowszy raport w SC Rock, no a potem będę miał dla Państwa prezent. Ktoś chętny na bilety na koncert Kings of Leon na 17 czerwca? No myślę, że takich osób parę co najmniej się znajdzie. Proszę być na nasłuchu, proszę uważnie słuchać już po godzinie 13.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i
2: reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
3: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaros Obierajewicz.
1: Reklama.

0: Ukraińska stolica znów jest celem rosyjskich dronów. To już czwarty alarm lotniczy w ciągu dnia. Rząd przyjął pakiet ustaw w sprawie bezpieczeństwa w sieci. Znamy szczegóły. Nie wybuch na terenie wrocławskiego liceum. Konieczna była ewakuacja uczniów.
1: SK Rock. Raport.
0: 13. Michał Poklękowski, zapraszam. Tragiczny bilans rosyjskich uderzeń i kolejne eksplozje w Kijowie. Ukraińska stolica znów jest celem dronów. To już czwarty alarm lotniczy w ciągu dnia. A jednocześnie trwa akcja ratownicza i usuwanie gruzów po nocnym ataku. Rośnie liczba ofiar. Wiadomo o 18 zabitych, 12 z nich w Dnieprze, 6 w Kijowie. Ratownicy mówią, że pod gruzami jeszcze mogą być żywi ludzie. Córka mi powiedziała, że dron leci na nas. Usłyszeliśmy eksplozję. Obok siedzieliśmy i tylko pozostało nam się modlić. Dobrze, że przeżyliśmy. Tu obok moja przychodnia zniszczona. Gdzie my teraz będziemy chodzić? Mówi pani Nadia, mieszkanka Kijowa. W nocy Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy ponad 650 dronów i 73 rakiety. Był to jeden z największych takich ataków.
2: To jest raport.
0: Rząd przyjął pakiet ustaw w sprawie bezpieczeństwa w sieci. Przepisy ograniczają dostęp nieletnich do pornografii online oraz przyspieszają usuwanie nielegalnych treści, takich jak materiały pedofilskie, oszustwa czy kradzież tożsamości. A to nie jedyna zmiana dotycząca młodych. Będzie zakaz korzystania z telefonów w szkołach podstawowych. Projektem ustawy w tej sprawie zajął się dziś rząd, a przepisy mają wejść w życie już 1 września. Propozycję według badań CBOS-u popiera aż 85% Polaków.
3: Będziemy proponowali zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczennice i uczniów w czasie zajęć i w czasie przerw. Jesteśmy absolutnie przekonani co do tego, że i rodzice, i nauczyciele solidarnie powinni mieć takie narzędzie w postaci prawa, przepisu. Po prostu jest zakaz. Jedynym naszym celem jest chronienie naszych dzieci przed uzależnieniem.
0: Mówi premier Tusk. Innego zdania jest młodzież. Akcja uczniowska ostrzega, że zakaz w rzeczywistości może być fikcyjny. Szkoły będą mieć za mało czasu na przystosowanie się do nowych przepisów. Skuteczniejsza byłaby dobra edukacja niż zakazy, mówi nam Zuzanna Głuch z akcji uczniowskiej.
4: Ten problem przez taki ogólnie panujący zakaz może być jeszcze bardziej nasilony, ponieważ dzieci po całym dniu niekorzystania z telefonu, który będzie zakazany w szkole, będą korzystać z niego jeszcze więcej w domu i poza szkołą. Także dla nas przede wszystkim ta edukacja jest świetnym pomysłem.
0: Jak podaje Ministerstwo Edukacji, aż 71% uczniów przyznaje się do uzależnienia od telefonu.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Jeszcze nie wybuch na terenie wrocławskiego liceum. Ponad 430 osób ewakuowano. Na pocisk natrafiono podczas prac budowlanych przed trzecim LO.
5: Zostało odnalezione podczas prac prowadzonych na terenie ulicy Składowej we Wrocławiu. Najprawdopodobniej jest to pocisk artyleryjski. Na miejscu zdarzenia pojawili się policjanci, którzy zabezpieczają miejsce.
0: Relacjonuje Marek Myśliwiec z wrocławskiej policji. Na miejsce wezwano saperów. Służby w akcji też na Politechnice Bydgoskiej, gdzie ewakuowano 150 osób z powodu niebezpiecznej substancji, na którą natrafiono przy okazji inwentaryzacji na uczelni. Na miejscu pracuje ponad 20 strażaków, w tym jednostki ratownictwa chemicznego.
6: Pogoda.
0: W ciągu dnia w większości regionów powinno być pogodnie. Padać może jedynie na wschodzie i południowym wschodzie Polski. Lokalnie mogą też pojawić się burze, zwłaszcza na Podlasiu. Na termometrach dziś od 22 stopni na Kaszubach do 26 na Dolnym Śląsku.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

0: To był Creed w Esterok i Higher. 13 minut po 13, o proszę bardzo, nawet 3:13 się przed chwilą pojawiły. Kłaniam się w drugiej odsłonie naszego wtorkowego spotkania. Bilety na Kings of Leon będę miał dla Państwa w tej godzinie, także proszę być blisko radia, proszę być na nasłuchu. Ten koncert 17 czerwca, więc jeżeli Państwo planów nie mają, no to będę miał propozycję, ale jeżeli Państwo mają plany na ten dzień, to trzeba będzie je zmienić, po prostu. Myślę, że warto. Michał Cieślik zaprasza na kolejną godzinę wtorkowego popołudnia z Eską Rock.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No tak, Orange Warsaw Festival za nami. W ten miniony weekend odbyła się kolejna edycja imprezy. No cóż, wśród artystów to tak nam można było szukać przedstawicieli ewentualnie rocka. Profil imprezy już trochę inny niż kiedyś to bywało. A pamiętam takie edycje, kiedy jednego dnia na tym festiwalu grali na przykład Muse, Incubus. Tak było, nie zmyślam. Po raz kolejny to powtórzę. Skoro przy Muse jesteśmy, w tym miesiącu wydadzą swoją kolejną płytę zatytułowaną Wow Signal. I ciekaw jestem, czy tą premierą wywołają po raz kolejny efekt wow. To mały przedsmak tego, co w większych ilościach pod koniec tego miesiąca na tej płycie. Cryogene, Muse przed nami w Esce Rock.

Gossip, Måneskin i Tom Morello w SC Rock. Bilety na Kings of Leon, tak? Chyba państwo są zainteresowani. Coś mi się tak wydaje. No to kolejny pakiet, podwójny bilet na Kings of Leon do przejęcia już za chwilę. Przypomnę, 17 czerwca panowie zagrają w Łodzi koncert pod patronatem Eski Rock, więc serdecznie państwu polecamy to koncertowe spotkanie z braćmi i kuzynem Followell. Pamiętam, jak głośno się o nich zrobiło. Kings of Leon to już było paręnaście lat temu. No to wszyscy się wtedy zastanawiali, jak oni się tam uchowali i grają tam rocka, w tym miejscu, które zawsze kojarzone było z muzyką country, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. No właśnie, co to za miejsce, z którego pochodzą panowie z Kings of Leon? Skąd pochodzą bracia Followell? I to jest pytanie i zadanie dla państwa. Czekam na głosówki z odpowiedzią na to właśnie pytanie. No i dla kogoś w zamian, kto udzieli mi prawidłowej odpowiedzi, będę miał właśnie bilet. Na 17 czerwca, to za trochę ponad 2 tygodnie. To będzie środa. Nasz Messenger się poleca. Judas Priest póki co, Westerok.

0: Guns N' Roses i Don't Cry w Esterok. Pojutrze, w czwartek, pierwszy z dwóch koncertów Gunsów w Gliwicach. 24 minuty do 14 nam pozostają, a za dwa tygodnie i jeden dzień, bo to będzie 17 czerwca, środa, koncert Kings of Leon w Łodzi. No i zdaje się, że mam tutaj chętnego na bilety.
1: Hej, ja mam na imię Olaf. Nagrywam się w kontekście konkursu Kings of Leon. No i oni mają taki kawałek pickup truck, więc wiadomo, że pochodzą z jakiegoś takiego stanu, gdzie tymi pickupami jeżdżą. No i jeżeli chodzi o stan, to Tennessee, a jeżeli chodzi o to miasto, no to Nashville.
0: Panie Olafie, mam wrażenie, że w tych Stanach to tymi pick-upami to wszędzie jeżdżą, nie tylko w Tennessee, ale jak najbardziej. Ma pan rację, Nashville to jest to miasto, z którego pochodzą bracia i kuzyn Followill, czyli zespół Kings of Leon. Dwa bilety na łódzki koncert Kings of Leon wędrują do pana. Dobrej zabawy życzymy.
2: Autopromocja. Melina S-Rock.
3: Generalnie mam opinię człowieka, który nie odpuści, dopóki nie odda. Miałem krótki ląd. Na początku bardzo się potrafię zdenerwować. Potem mi przechodzi. Anthony Hopkins pięknie to ujął, że kiedyś traktował ludzi dobrze, a dziś traktuje ich wzajemnością. No ja po prostu się nie nadaję do nastawiania drugiego policzka.
4: Telewizyjnym detektywem, tak?
3: Chciałem być detektywem. Rozwiązywać zagadki.
4: Kolombo po polsku.
3: Kolombo po polsku, tak. No i on mówi, możesz to robić, nawet ciekawsze rzeczy, bez, wiesz, stukania obcesami, wykonywania rozkazów, chodzenia w mundurze. No i mnie namówił.
2: Melina.
5: A w najbliższej Melinie jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy, Maciej Siembieda.
2: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale

0: klub Eski Rock.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.

To był Michael Stipe, czyli lider i wokalista zespołu R.E.M. i do tego jeszcze Andrew Watt, który wyprodukował ten właśnie utwór. Pan Andrew jest jednym z bardziej wziętych ostatnio producentów, to właśnie on też opiekuje się Stonesami przy okazji ich najnowszej nadchodzącej płyty Foreign Tongues. On także tę płytę wyprodukował, a tutaj wspólnie bardzo ładnie w takim naprawdę zgrabnym kawałku z Michaelem Stipem I Play the Fool. To już za nami. To teraz mały spacerek z chłopakami z Green Day'a When I Come Around. To przed nami Westerrock.

0: Oj tak, okładka tej płyty mocno utkwiła mi w pamięci. Po raz pierwszy widziałem ją u kumpla, na pewno na kasecie. No i ten dzieciak udający statuę wolności i wymownie pokazujący środkowy palec z amerykańską flagą i czymś, co wygląda jak panorama Manhattanu w tle. To oczywiście okładka płyty Ugly Kid Joe, America's Least Wanted, rok 1992, nie zmyślam, tak było. Everything About You. To chyba ten najsłynniejszy numer z tracklisty tego albumu. Ugly Kid Joe zamyka tę kolejną godzinę naszego wtorkowego spotkania. Za chwilę 14, za chwilę najnowszy raport.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Ja bardzo się cieszę, że Polskie Radio SK Rock stawia na interakcję ze słuchaczem.
4: Czujecie to? Jak pan połechtał naszego?
5: Ja mam akurat wilgotkiwego.
6: W amerykańskim mieście Scotts Bluff w stanie Nebraska pies, który został w samochodzie sam, przypadkowo doprowadził do wystrzału ze strzelby.
4: Ale wiecie, jak nazywa się ten pies ze strzelbą?
5: Nie.
4: Shot dog.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. SROK.
7: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
8: W każdą sobotę o 7:00 ST Rock.
7: W ST Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ST Rock.
7: Konrad Olszewski, zapraszam.
9: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
10: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: Reklama.
11: Dwie osoby trafiły do szpitala po zdarzeniu osobówki z ciężarówką między węzłami Rzęśnica, Szczecin-Dąbie. Radomska radna Agnieszka Stolarczyk nie zasiada już w Radzie Nadzorczej spółki Cenzin, należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. To skutek afery, której sama stała się bohaterką.
12: SK Rock. Raport.
11: 14. Michał Poklękowski, zapraszam. Utrudnienia na A6 po wypadku w Zachodniopomorskiem. Dwie osoby trafiły do szpitala po zdarzeniu osobówki z ciężarówką między węzłami Rzęśnica, Szczecin-Dąbie.
13: Kobieta lat 71 z urazem klatki piersiowej brzucha, kończyny górnej oraz mężczyzna lat 74 z licznymi urazami klatki piersiowej brzucha i kończyn.
11: Mówi Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Samochody w kierunku Szczecina jadą jednym pasem. Korek ma już kilka kilometrów. Relacjonuje z trasy nasza słuchaczka.
14: Stoję w korku od ponad godziny. Nikt nie wie, co się dzieje. Bardzo wolno to idzie. Na szczęście kierowcy utworzyli korytarz życia.
11: Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut.
12: To jest raport.
11: Chciała posady dla męża, sama fotel straciła. Radomska radna Agnieszka Stolarczyk nie zasiada już w Radzie Nadzorczej spółki Cenzin, należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Ostatnio było o niej głośno internetowego wpisu kierowanego bezpośrednio do marszałka Mazowsza. Więcej o tym Anna Badowska.
15: Agnieszka Stolarczyk zasiadała w Radzie Nadzorczej spółki Cenzin od sierpnia 2024 roku. Utrata stanowiska to pokłosie afery medialnej z jej udziałem. Kilka tygodni temu w mediach społecznościowych radnej pojawiła się prywatna prośba do marszałka Mazowsza Adama Struzika o rozważenie kandydatury jej męża do Rady Nadzorczej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Po jakimś czasie post zniknął, ale jego treść trafiła do mediów. Sytuację w tamtym czasie skomentował również marszałek Mazowsza, twierdząc, że odbędzie z radną dyscyplinującą rozmowę.
11: Agnieszka Stolarczyk była ostatnio także nominowana do prestiżowej nagrody imienia Kelles Krause. Wyróżnienia to wyróżnienie za praworządność i za działania społeczne.
12: Słuchacie raportu w SC Rock.
11: Mieszkańców Dąbrowy Górniczej duma rozpiera. Dosłownie, pochodząca z tego miasta Maja Chwalińska wyrasta na największe objawienie tegorocznego French Open. 24-letnia Polka awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju w Paryżu, eliminując po drodze kilka uznanych rywalek.
16: To, co się stało w Paryżu, to jest po prostu rewelacja. Duma dla miasta, ale przede wszystkim dla tych, którzy się interesują tenisem, bo to jest bardzo przyjemne patrzeć na jej grę, że ta gra sprawia jej przyjemność i ona się z tego cieszy, aczkolwiek no martwię się też o jej zdrowie, bo ona, trzeba pamiętać, ma o 3 mecze więcej niż jej przeciwniczki teraz, bo wygrała 3 mecze w kwalifikacjach, a to się może odbić na zdrowiu.
17: Wielki sukces tenisowy i zaskoczenie. Fanem i kibicem nie jestem, ale może to dobry początek.
18: Młoda dziewczyna z tego samego miasta, wychowana tutaj na naszych dąbrowskich blokowiskach, podbija cały Paryż. Dla nas oczywiście, jako dla dąbrawian, jest ogromną dumą.
11: Chwalińska po raz trzeci występuje w zasadniczej części wielkoszlamowego turnieju. W 2022 była w drugiej rundzie Wimbledonu, a w 2025 przegrała pierwszy mecz w Australian Open. 24-letnia Polka w ćwierćfinale French Open zmierzy się jutro z Rosjanką Anną Kalińską.
2: Eskarok Biznes.
11: Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę rozszerzającą system SENT na przewozy betonów i mieszanek na bazie spoiw mineralnych. Argumentując swoją decyzję, Nawrocki wskazał, że kolejne obciążenia biurokratyczne i administracyjne mogą przyczynić się do upadku.
19: Nie zgadzam się na obciążanie polskich przedsiębiorców kosztami walki z przestępczością podatkową. Po prostu kolejne obciążenia biurokratyczne i administracyjne mogą spowodować upadek wielu z nich. Państwo nie może traktować każdego przedsiębiorcy jak potencjalnego przestępcy.
11: To jedyny weto z pakietu, który trafił na biurko Karola Nawrockiego. Prezydent podpisał w sumie 5 ustaw dziś, między innymi tę o Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów. 31 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy trafiło dziś do Polski, poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jak wyjaśniła, to pierwsza z trzech transz w tym roku, w którym do Polski trafi w sumie przeszło 100 miliardów złotych. Polskie linie lotnicze LOT 2 lipca wznowią bezpośrednie połączenia z Warszawy do stolicy Arabii Saudyjskiej Rijadu, poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Tydzień wcześniej, po 24 czerwca, powróci również połączenie z Krakowa do Rijadu realizowane przez linię Flynas.
2: Pogoda.
11: W ciągu dnia w większości regionów powinno być pogodnie, padać może jedynie na wschodzie i na południowym wschodzie Polski. Lokalnie mogą też pojawić się burze, zwłaszcza na Podlasiu. Na termometrach dziś od 22 stopni na Kaszubach do 26 na Dolnym Śląsku.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą.

0: To był perfekt w Esterok, ale w koło jest wesoło, a zaczęliśmy tę godzinę od kawałka, którym Jack White zakończył wczorajszy koncert w Stodole, Seven Nation Army. Mam nadzieję, że nie spoileruję tutaj tego, co dziś wydarzy się w Krakowie, bo dziś właśnie tam Jack White zagra drugi koncert w Polsce. To przy okazji tej wizyty, bo to przecież nie pierwsza wizyta lidera The White Stripes w naszym kraju. No i już zazdroszczę tym, którzy się tam pojawią, a w Warszawie była mocna i Jack White w znakomitej formie. The White Stripes, Seven Nation Army na początek tej godziny, a ja się kłaniam po 14. Dzień dobry, Michał Cieślik, no i polecam się w tej trzeciej godzinie naszego wtorkowego spotkania, a jeżeli ktoś chciałby bilet na koncert zespołu Kings of Leon za 2 tygodnie, 17 czerwca w Łodzi, to też proszę być blisko radia, bo i w tej godzinie taki prezent dla Państwa będę miał.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ale zanim to jeszcze sięgniemy po najnowszą płytę Paula McCartneya, legendy The Beatles, to jego 20 solowy album The Boys of Dungeon Lane ukazał się tuż przed weekendem, a na nim takie oto dźwięki. Come Inside. Macka w znakomitej formie.

To był T-Love w Esterok i Warszawa. A właśnie, a propos, skoro przy Warszawie jesteśmy, tak się fajnie składa, że dzisiaj mija dokładnie 9 lat od ostatniego, jak na razie, koncertu Kings of Leon w Warszawie. Panowie tego dnia wystąpili w stolicy w czerwcu 2017 roku. No i jak się pewnie Państwo domyślają, będę chciał podpytać o to, a mianowicie chciałbym, żebyście Państwo mi nagrali głosówkę i w tej głosówce powiedzieli, w jakim miejscu w stolicy ten koncert się odbył i z jakiej okazji, dokładnie 9 lat temu tego dnia w 2017 roku. Jeżeli ktoś wie, albo może chce sprawdzić to, albo może był i pamięta, no to... Proszę bardzo, zapraszam na naszego Messengera i głosóweczkę można nam nagrać, a w zamian do wzięcia są dwa bilety na ten nadchodzący koncert Kings of Leon. Tym razem panowie pojawią się w Łodzi. Po raz pierwszy w tym mieście zagrają koncert już za 2 tygodnie i 1 dzień. To będzie 17 dzień czerwca. Koncert pod patronatem Eskira, także bardzo serdecznie Państwu go polecamy. A teraz Pearl Jam i Wreckage w Esterok.

0: To jest Republika i Biała Flaga w SC Rock. Wspominałem, że dzisiaj miała dokładnie 9 lat od tego ostatniego, jak na razie, koncertu w Warszawie Kings of Leon. No i pytałem, w jakim miejscu i w jakich okolicznościach ten koncert się odbył. Dzień dobry.
1: Cześć, tu Michał i Magdalena. Jesteśmy z Poznania i znamy odpowiedź na pytanie, gdzie grał ostatnio Kings of Leon w Warszawie. Oczywiście na Orange Warsaw Festival. Jesteśmy chętni, żeby dostać te bilety, ponieważ jesteśmy wielkimi fanami Kings of Leon i niedługo bierzemy ślub.
0: Proszę, proszę, co ja słyszę. Także hip, hip, hura. Na waszą cześć oczywiście. Michał, Magda, mam dobre informacje. 2 bilety na koncert Kings of Leon w Łodzi wędrują do was, bo oczywiście to była jak najbardziej poprawna odpowiedź, więc za 2 tygodnie będziecie się bawić na Kings of Leon w Łodzi.
2: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansi, Koma, Avatar, Jen, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
3: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.
4: Eska Rock. Radar.
5: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Sztuczna inteligencja coraz mocniej rozpycha się łokciami w przemyśle muzycznym. Na jej temat ostatnio postanowił wypowiedzieć się sam Alice Cooper. Wokalista w bezkompromisowy sposób podsumował możliwości AI. Legendarny muzyk wskazał na jeden kluczowy element, przez który sztuczna inteligencja zawsze polegnie. A więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
4: Eskarok. Radar. Dobrze rokuje.

Good Charlotte i Reject to już za nami w Esce Rock. No tak, co jakiś czas pojawiają się takie zestawienia najlepszych, najwspanialszych, największych utworów wszechczasów. No i mam wrażenie, że zazwyczaj utwór, który za chwilę znajduje się gdzieś w połowie stawki, najczęściej powiedzmy 500 notowanych kawałków. Niemniej to jedna z absolutnych ikon rocka i myślę sobie, że nieważne, które miejsce w takich zestawieniach zajmuje, wszyscy są zgodni, że to jeden z najważniejszych utworów, jakie kiedykolwiek powstały. No i w tym roku kończy 50 lat. No jakby nie liczyć. The Boys Are Back in Town. Thin Lizzy przed nami. Esther Rock.

0: To był Tom Petty, Free Falling w Esterog. No i to był ostatni utwór, który miałem do zagrania dziś dla Państwa. Z kolejnymi powrócę jutro po 12:00 i oczywiście z biletami na koncert Kings of Leon także. Michał Cieślik, pięknie dziękuję za dziś, do jutra, a za chwilę Dawid i kolumna Zygmunta. Wcześniej jeszcze najnowszy raport, to punktualnie o 15:00.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
2: Zapraszam, Jarosław Sobierajewicz.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
3: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
4: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
3: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
4: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: Reklama. Słuchacie Eski Rock.
6: Zarzuty usłyszał dziś były już żołnierz WOT-u z Łęcznej na Lubelszczyźnie. To za próbę zabójstwa. 150 osób ewakuowano, to studenci i pracownicy Politechniki Bydgoskiej. Na uczelni znaleziono pojemnik z niebezpieczną substancją.
4: Eska Rock. Raport.
6: 15. Michał Pokrękowski, zapraszam. Usiłowanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz kierowanie gruźb karalnych. Takie zarzuty usłyszał dziś były już żołnierz WOT-u z Łęcznej na Lubelszczyźnie. 47-latkowi grozi dożywocie. W miniony weekend po kłótni mężczyzna podpalił kolegę swojego syna benzyną. Uniemożliwił potem także ugaszenie płomieni.
7: Do zdarzenia doszło wskutek jego problemów osobistych, problemów natury rodzinnej.
6: Mówi prokurator Marcin Kozak. Jak dodaje, ofiara ataku walczy o życie.
7: Mężczyzna znajduje się w chwili obecnej na uparzeniówce w szpitalu w Łęcznej. Jego stan jest bardzo ciężki. Lekarze walczą o jego życie.
6: Prokurator wnioskuje do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Decyzję sąd powinien podjąć jeszcze dziś. Wcześniej dowódca 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej zdecydował o zwolnieniu mężczyzny ze służby.
4: To jest raport.
6: 150 osób ewakuowano. To studenci i pracownicy Politechniki Bydgoskiej. Znaleziono tam pojemnik z niebezpieczną substancją. Jak się okazało, to kwas pikrynowy o właściwościach wybuchowych.
8: Tu mówimy o substancji, która absolutnie nie została przez nikogo podrzucona. Mówimy o substancji, która gdzieś tam w budynku już znajdowała się. Ta substancja się skrystalizowała, czyli trochę zmieniła swoje właściwości. Stwierdziliśmy jednoznacznie, że nie doszło do żadnej emisji substancji. Nie. Jest to faktycznie rodzaj substancji, która może posiadać właściwości wybuchowe. W związku z tym zadecydowaliśmy o tym, żeby przeprowadzić ewakuację profilaktycznie.
6: Relacjonuje Karol Smarz ze Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Służby zostały zaalarmowane przez pracowników uczelni. Na miejsce przyjechało 20 strażaków. To zaniepokoiło okolicznych mieszkańców i pracowników.
9: Wyciek substancji był. Wszyscy byli ewakuowani stąd, studenci. Przyjechała Straż Pożarna, jedna, później 3 radiowozy ewakuowane.
10: Jak to wyglądało? Tłumnie wyszli?
9: No tłumnie, ale naokoło nie mogli tutaj przychodzić po prostu. Bałam się o dzieci tutaj, bo przeprowadzam, i o siebie, nie? Bo myślałam, że może gaz jest coś, że może się ulatnia gaz.
6: Na miejsce przyjechał patrol chemiczny, który zabezpieczył i wywiózł niebezpieczną substancję. Jak informuje Politechnika Bydgoska, kwas pikrynowy jest wykorzystywany jako barwnik do preparatów biologicznych.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Długi weekend pod drzewami, z kleszczami i z komarami. Czemu nie? Coraz więcej osób wybiera taki właśnie nocleg, korzystając ze stref wyznaczonych przez Lasy Państwowe. Jakie zasady obowiązują podczas takiego wyjazdu i noclegu w hamaku albo namiocie? Mówi Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
10: Jeżeli grupa jest większa niż 9 osób i nocleg jest dłuższy niż 2 doby, to należałoby poinformować o tym miejscowe nadleśnictwo. Jeżeli to jest krótki wypad w małej grupie, nie musimy nawet tego nigdzie zgłaszać.
6: To świetna propozycja dla wszystkich miłośników obcowania z przyrodą, ocenia bloger z kanału Szalone Walizki Jarosław Kowalski.
11: Po to, żeby prowadzić nocne obserwacje, czy też po to, żeby móc przeczekać do wschodu słońca i móc ten piękny wschód słońca fotografować.
6: Dodam, że Lasy Państwowe udostępniają blisko 650 hektarów terenów w ponad 400 nadleśnictwach w całej Polsce dla wszystkich, którzy mają takie pragnienie, cóż poradzić, którzy chcą poczuć klimat biwakowania na dziko.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
6: Pogoda. Wiecie, tak ucieszyłeś, jakbyś chciał ruszyć na dziko, na dzikie obserwacje nocne w lesie.
12: Weekend, długi weekend z kleszczami i komarami, zachęciłeś
6: jeszcze
12: mnie.
6: Jeszcze też ryjówki mogą tam, wiesz, między kolanami śmigać, prawda?
12: Zachęciłeś mnie, żeby zostać w mieście.
6: To najważniejsze. Jestem skuteczny. W ciągu dnia w większości regionów powinno być pogodnie. Padać może jedynie na wschodzie i na południowym wschodzie Polski. Lokalnie mogą też pojawić się burze, zwłaszcza na Podlasiu, na termometrach od 22 stopni na Kaszubach do 26 na Dolnym Śląsku.
4: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
12: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa w składzie Poglękowski, raportuje.
6: Otóż jestem.
12: Otóż jest, dzień dobry. A ja jestem Zygmunt i skończył się Dzień Dziecka, chociaż podobno faceci nie dorastają, tylko zabawki się zmieniają. Michał, nie będę cię pytał o te zabawki, bo jest zdecydowanie za wcześnie. A co tam u państwa można mówić do radia? SK Rock. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie, witajcie.

0: Zmysłowic grają, pan Artur śpiewa i panie Arturze, to pan skończy, a ja coś wykopię, dobra?
1: Już teraz wiem.
0: No i dogadani! I pięknie zapraszam do kopalni.
2: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory nieoczywiste i nasze wykopalisko związane jest z koncertem, który wydarzy się w Polsce w tym tygodniu. Utwór z płyty Eutanasia, tytuł albumu to taki neologizm łączący słowa młodzież oraz eutanazja. Taka gra słowna zwracająca uwagę na to, że społeczeństwo niszczy przyszłość młodych ludzi poprzez brak perspektyw. Zresztą nawiązuje do tego też okładka płyty, okładka, na której starsza pani wiesza małe dzieci na sznurze do prania. No i nie chciałem o tym mówić wczoraj, bo w Dzień Dziecka zabrzmiałoby to co najmniej niefortunnie, a kontrowersyjny jest też utwór, który wybrzmi za chwilę. Przyjaciele, kocham was, ale muszę odejść. No, te słowa brzmiały jak pożegnanie, ale są podobną metaforą częściowo wyśpiewaną w języku francuskim. Utwór A Tout Le Monde to zespół Megadeth w kopalni odkrywkowej.

0: Proszę, Zygmunt, ty się nie daj wkręcić żadne nocowanki leśne, bo tam dzikie żmije, słuchaj, śmigają pająki, jadowite kleszcze i nie wiadomo co jeszcze. Siedź w domu albo w studio i będzie dobrze. Na razie, cześć.
1: A co do tego, co u mnie, no to ja dzisiaj wstałem w myśl znanego ludowego porzekadła, które mówi, że kawa wylana pobudza bardziej niż wypita.
2: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: Playlista osobista.
4: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
5: Reklama.

munta. Este rock. Zero powtórek, 100% najlepszego rocka w niej.

0: Kazik śpiewał w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. Kazik, który wrócił do koncertowania, państwo donosili, że jest forma i że u Kazika wszystko w porządku. No to zerknijmy jeszcze na jego Instagrama, panie Kaziu.
1: Tomorrow that I will sorrow, 'cause this is me aus Italy.
0: Po tym nagraniu na pytanie, czy u Kazika wszystko w porządku, odpowiadam: nie wiem.
1: Jest!
0: Nie wiem!
1: Jest, jest, jest!
0: Panie Kasiu, pozdrawiam pana i cieszę się, że humor dopisuje. Ale u nas za chwilę poważnie, bo raport.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Co w raportach?
4: Pokaz mody w Nowym Jorku i potrzebna licencja na Chopina.
3: No, to bez licencji już się nie napijesz?
5: Widzisz, jak masz obowiązek przeglądziku samochodu raz w roku, to zasuwasz karnie, a na przegląd swojego ciała to tak rzadko raczej.
3: No. Czyli trzeba zrobić przeglądy ciała co roku.
5: Dokładnie, obowiązkowe, z wpisem do takiej księgi, stempel dostajesz, masz... pan chodzi pod wozie sprawdza.
3: Coś tu pan odstaje.
5: Do czego tam majka? Ding, ding, ding, ding.
2: 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: SKROK. Raport.
7: Michał Poklękowski, zapraszam. Minister edukacji Barbara Nowacka poinformowała, że rząd przyjął projekt zakazujący korzystanie przez dzieci i młodzież ze smartfonów w szkołach podstawowych. Zakaz ma obowiązywać w Polsce od 1 września tego roku. Policjanci z Tarnowskich Gór prowadzą czynności w sprawie wypadku, do którego doszło pod koniec maja w Świerklańcu, gdzie potrącona została 17-latka. Mundurowi opublikowali właśnie nagranie z momentu zdarzenia, na którym doskonale widać, jak ranna dziewczyna leży na drodze, a zachowanie przejeżdżających kierowców pozostawia wiele do życzenia. Nikt nie reaguje, nikt nie pomaga.
6: To jest raport.
7: Tysiące pasażerów koczuje już od soboty.

0: Piotr Szczypka.
1: Mało czasu ma na to życie pozakortowe, jakie tam ma, to lubi sobie iść na kawę z koleżanką, z przyjaciółką, klocki Lego układać, z tego co wiem, bo kupowaliśmy jej tutaj. Spokojna introwertyczka, ale fajna, normalna dziewczyna, która się śmieje, żartuje do głupia.
0: Już jutro Polka zmierzy się na korcie z Rosjanką Anną Kalińską.
2: To jest kolumna Zygmunta w Esse Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

Kolumna Zygmunta w Esce Rock.

0: Aerosmith z Youngbloodem w Radiu SK Rock. A w tym miesiącu naszych czeskich sąsiadów odbędzie się festiwal Youngblooda Bloodfest 27 czerwca w miejscowości Hradec Králové. I zostajemy na czeskiej ziemi i zapraszam Państwa do Pragi, bo tam w tym miesiącu odbędzie się festiwal Metronom. Ta impreza od 19 do 21 czerwca. Na scenie m.in. Nick Cave, Sting i Manic Street Preachers. I kto chce karnety, kto chce karnety. A kto chce karnety, niech wysyła do radia głosówkę i trzeba mnie przekonać po czesku. Ale niech to nie będzie prawdziwy czeski, tylko taki wasz wymyślony czeski. Zapraszam.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
8: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.

0: Pani Kasiu, i do tego kiełbasę bardzo proszę.
1: Tak jest. I powolutku jedziemy do weekendu. Halo, halo.
2: Dzień dobry, Dawidzie, kochany.
1: Dzień dobry.
2: O, bo jutro mamy piątek.
0: No, powiedzmy.
2: Jak pogoda na weekend?
0: O tym będzie mówił Michał w raporcie Eski Rok o 16.
2: Właśnie, bo wiesz, może być taka mała niespodzianka, no.
0: Ale mówi pan o pogodzie.
2: O pogodzie?
0: Bo sobie wyobraziłem, że Michał robi mi niespodziankę i wchodzi tu na przykład bez ubrania.
2: A tego byśmy nie chcieli.
0: No, Boże ciało jest pojutrze.
2: No.
0: Dobra, Michał przyszedł już.
2: Trzymaj się, mordo, na razie, cześć.
0: Za 2 minuty raport.
3: Reklama. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: jest Eskalok. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Znamy tego powody. Po ogromnym pożarze w Płocku jest ruch prokuratury.
1: Eskalok. Raport.
0: 16. Michał Poklękowski, zapraszam. To jest ośmieszenie państwa. Tak, Patryk Jaki komentuje wniosek do Parlamentu Europejskiego o uchylenie mu immunitetu. Prokuratura chce postawić europosłowi PiSu zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Chodzi o czas, gdy jako wiceminister sprawiedliwości nadzorował służbę więzienną. Według śledczych miał niezgodnie z prawem wydać polecenie dotyczące decyzji kadrowych wobec jednego z funkcjonariuszy skutkującej między innymi awansem. Patryk Jaki mówi o absurdzie.
2: Cały ten zarzut sprowadza się do tego, że jeden funkcjonariusz został przeniesiony z miejsca A do miejsca B i ich zdaniem nie było to ważne dla służby i dlatego chcą postawić zarzuty i zatrzymać jednego z liderów konkurencyjnej partii.
0: Prokuratura wnioskuje też o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła na przesłuchanie. To jednak, jak zaznacza Patryk Jaki, nie będzie konieczne.
2: Oczywiście, ja dobrowolnie jestem w stanie stawić się na przesłuchanie nawet jutro. Zaproponuję również to, że mogę przekazać swój paszport. Proszę bardzo. Ja mianowicie to, co będę prosił, żeby wszystko, co będzie się działo w tej sprawie, było jawne. Ja chciałbym, żebyście wszyscy państwo widzieli, co się wydarzyło w tej sytuacji. Jak bardzo to są polityczne, śmieszne, głupie zarzuty.
0: Parlament Europejski już drugi raz zajmie się immunitetem Patryka Jakiego. W kwietniu wyraził zgodę na jego uchylenie. Chodziło wtedy o prywatny akt oskarżenia, który wobec europosła złożył sędzia Igor Tuleja.
1: To jest raport.
0: A w nim dobre wieści dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Referencyjna nadal wynosi 3,75. Dla analityków nie było to żadnym zaskoczeniem.
3: Dlatego, że niedawne dane na temat inflacji były zaskakująco dobre. Inflacja na poziomie 3,1% jest niższa niż zakładano, więc to powoduje automatycznie, że ta decyzja o utrzymaniu stóp procentowych wydaje się w tej sytuacji odpowiednia.
0: Komentuje Jarosław Sadowski, dyrektor analiz rankomat.pl. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe raz na początku marca o 0,25.
1: Słuchacie raportu w SCRO.
0: Po ogromnym pożarze w Płocku jest ruch prokuratury. Wszczęto śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny pojawienia się ognia. Wczoraj wieczorem zapaliła się hala magazynowa. Ogień pojawił się na dachu budynku i bardzo szybko rozprzestrzenił. Czasowo trzeba było ewakuować okolicznych mieszkańców. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na linii Płocki nasz reporter Kasper Klonowski. Kacprze?
4: Tak, jestem.
0: Świetnie. Na czym skupiają się śledczy?
4: Śledztwo dotyczy sprowadzenia niebezpiecznego zdarzenia, które zagraża życiu i zdrowiu wielu osób albo mieniu wielkich rozmiarów. Prokuratura formuje zespół, który dokona oględzin sektorowo wraz z ekspertami z zakresu pożarnictwa. Wykorzystane zostaną do tego najnowocześniejsze techniki, jak na przykład drony, które pomogą sporządzić dokumentację czy naziemne skanery 3D. Nie wyklucza się, że istotnym materiałem mogą okazać się także nagrania z monitoringu miejskiego. Na wstępne ustalenia z pewnością trzeba będzie poczekać, a to w związku ze skalą zniszczeń, jakie przyniósł ogień.
0: Walka z ogniem trwała całą noc. W akcji było blisko 120 strażaków.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Pogoda. W ciągu dnia w większości regionów powinno być pogodnie, jest pogodnie, padać może jedynie na wschodzie i południowym wschodzie Polski. Lokalnie mogą też pojawić się gwałtowne burze, szczególnie na Podlasiu. Na termometrach dziś od 22 stopni na Kaszubach do 26 na Dolnym Śląsku.
5: Jak pogoda na weekend?
6: A możemy panu powiedzieć za godzinę?
5: No.
6: Michał, ogarniesz?
0: A kto to jest?
6: Się pan nawet nie przedstawił. To prawda, pan się przedstawi, a my za godzinę powiemy, jaka pogoda na długi weekend.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Kolumna Zygmunta w SCROK.
7: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa, w wielu miejscach bardzo ciepła, a ja ubrany na rokowo i pod tym czarnym uniformem czuję piekło i czuję lato. I od takich dźwięków lata te godziny zaczniemy. Jesteśmy SCROK. I jeszcze ja się kulturalnie przedstawię. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Lady Punk w Radiu SK Rock. Ten zespół latem do zobaczenia m.in. na poznańskiej rockowiźnie. Będziemy mieli dla was bilety. A pan co by dzisiaj chciał? Halo?
1: Halo, Dawidku, kochany. Kiedy będziesz miał bilety na Kings of Leon?
0: Bilety na Kings of Leon do zabrania codziennie przed kolumną u Majkiego i u Jara.
1: No ja myślałem, że u pana szanownego redaktora. No nic, no to spróbuję może swoich sił. Może się uda.
0: Ja mam dla was karnety na festiwal Metronom w Pradze i trzeba mnie przekonać po czesku.
1: O panu redaktoru, ja se chętny na te etykiety.
0: To się coś takiego. Zapraszam, żeby się czesić na Messengerze naszym radiowym.
1: Pozdrawiam.
0: A w radiu przypominam, że Metronom w tym miesiącu w Czechach. A w tym miesiącu w Polsce, m.in. Limp Bizkit, Jack White, Megadeth, Gunsy, Alter Bridge czy Foo Fighters. I teraz w kolumnie Zygmunta kawałek Foo Fighters.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Ja nie jestem Batman, ja jestem netoperek, ja jestem jadem na festiwalen, prosem.
1: Ja byśmy chcieli taki korneczyki na te koncerciki w czeskiej tam miejscowości. Pozdrawiamy, gramy.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Takiś pan mądry? To przetłumacz pan na antenie, co oznacza szukać i merdać po czesku. Pozdrawiam.
3: Do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
4: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
5: witaj cały świecie w internecie.
4: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
6: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: Reklama.

0: RCM.
1: Słuchacie Eski Rock.

0: Pop w Esterok. Proste granie, klasyczny skład. No dla niektórych może to granie prehistoryczne, ja powiem, że po prostu przedinternetowe. I do takich czasów nawiązuje też Jack White. Michał Cieślik był wczoraj na koncercie w Warszawie i mi opowiadał, bo nie mógł pokazać, bo na ten koncert nie można było wnosić telefonów. I kurczę, coraz bardziej mi się ten pomysł podoba. Bez nagrywania, bez rozpraszaczy, liczy się maksymalny fokus na to, co się dzieje na scenie. A dzisiaj Jack White w Krakowie, jeśli ktoś się wybiera, to pięknych wrażeń. Tego życzymy. A już za chwilę będziemy raportować.
1: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój. Ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
1: Zapraszam, Jarosław Ubierajewicz.
2: Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Michał Poklękowski, zapraszam. Dożywocie grozi 47-letniemu żołnierzowi WOT-u z Lubelszczyzny. Mężczyzna polał benzyną i podpalił kolegę swojego syna. Prokuratura okręgowa w Lublinie postawiła mu m.in. zarzut usiłowania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Prokuratura nie zgadza się z wyrokiem katowickiego sądu, który uniewinnił dziennikarzy TVN-u Turbo, Adama Kornackiego i Patryka Mikiciuka, oskarżonych o zgwałcenie dwóch kobiet w lipcu. Rozprawa odwoławcza w tej sprawie.
3: To jest raport.
4: Rząd przyjął pakiet ustaw, które ograniczają dostęp nieletnich do pornografii online, przyspieszają usuwanie nielegalnych treści, takich jak materiały pedofilskie, oszustwa czy kradzież tożsamości.
3: SK Rock Sport.
4: Trzymają kciuki za swoją koleżankę z klubu. Ekipa Beskidzkiego Klubu Tenisowego Advantage z Bielska-Białej, gdzie na co dzień trenuje Maja Chwalińska, wierzy w sukces 24-latki. Polka powalczy jutro o półfinał wielkoszlemowego French Open. Pojawiło się i pewne wyzwanie, które podjął prezes klubu Piotr Szczypka. Relacjonuje klubowy kolega Maji, Szymon Bandrus.
5: Słyszeliśmy wczoraj z kortów, w sumie to osobiście nawet, od prezesa klubu, od pana Piotra Szczypki, że jeżeli Maja wygra cały turniej, to wskakuje do Sekwany. Miejmy nadzieję, że dotrzyma słowa i że Maja wygra tego ślema, bo nie ukrywam, bardzo chciałbym to zobaczyć. Oczekujemy tego, że ten piękny sen w Paryżu będzie trwał aż do soboty i w sobotę będzie okazja otworzyć butelkę szampana.
4: W ćwierćfinale Maja Chwalińska zmierzy się z Anną Kalińską.

0: The Pretty Reckless w Radiu Eskarok. Śpiewała Taylor Momsen i ciekawe, czy odkłada na emeryturę. Emerytury dla artystów to jest teraz w Polsce bardzo gorący temat. Kłócą się o to nawet z Kolim, z Dodą. Skolim wyzywa artystów, później Doda opieprza Skolima i radzi mu, żeby się zajął sprzedawaniem kiełbas. Szanowni Państwo, żeby rozładować atmosferę, znalazłem cudownego suchara. Jakim głosem śpiewa Skolim? Kiełbasem.
1: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek, po 21 w SCRO.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.

0: Panie grabarzu. Dobra. Bo jutro towarzyski mecz Polska-Nigeria w Gałę i miałem zapytać, czy warto oglądać, ale pan grabarz odpowiedział, zanim ja zapytałem. Mimo wszystko, chyba z tego jutro trochę pośmieszkujemy, ale będziemy też zerkać na kort, bo jutro Maja Chwalińska zawalczy w ćwierćfinale French Open, ale to jutro. A co się ważnego dzieje dzisiaj, o tym powie Michał już za chwilę w raporcie.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Trzy kobiety, trzy historie. Trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Rada Ministrów przyjęła pakiet ustaw, które mają wzmacniać bezpieczeństwo dzieci w sieci. Elektryki wyparły zwykłe papierosy wśród polskich 18-latków, tak wynika z najnowszego badania Młodzież 2025.
2: SK Rock. Raport.
1: 17. Michał Poklękowski, zapraszam. Rząd przyjął pakiet ustaw, które mają wzmacniać bezpieczeństwo dzieci w sieci. Ustawy mają zwiększyć kontrolę nad treściami dostępnymi w internecie i skutecznie ograniczać nieodpowiednie treści dla najmłodszych. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Kuba, powiedz, czego konkretnie dotyczą projekty przepisów?
3: Pierwsza z ustaw nakłada obowiązek skutecznej weryfikacji wieku przez serwisy pornograficzne. W przypadku naruszeń będzie kara, nawet 1 000 000 zł. Rząd przyjął też przepisy, które mają przyspieszyć usuwanie nielegalnych treści z internetu, takich jak materiały pedofilskie, oszustwa czy kradzieże tożsamości.
4: Robimy to w trosce o przyszłość Polaków, młodego pokolenia, o budowanie bezpiecznego internetu.
3: Mówi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To nie wszystko. Rząd chce, by od 1 września we wszystkich podstawówkach zaczął obowiązywać odgórny zakaz korzystania z telefonów komórkowych.
5: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli. Ponad 50% szkół taki zakaz już funkcjonuje.
3: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. Wszystkie projekty trafią teraz do Sejmu.
2: To jest raport.
1: Elektryki wyparły zwykłe papierosy wśród polskich 18-latków. Tak wynika z badania Młodzież 2025. Raport pokazuje skalę uzależnień uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych. Jak podkreślają eksperci, nie są to dobre informacje. A wyniki badań przeanalizował nasz reporter Michał Brawa.
6: Tylko 6% 18-latków pali regularnie zwykłe papierosy, ale aż 32% nałogowo korzysta z e-papierosów, a 16% sporadycznie.
7: Nie do końca to są czasami zbadane substancje, mogą być również substancje psychoaktywne.
6: Mówi Artur Malczewski, wicedyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Spada procent młodych, którzy sięgają po alkohol.
7: Też jeśli chodzi o używanie narkotyków stymulujących, to widzimy, że odsetki nam spadają, no ale niestety mefedron utrzymuje się na podobnym poziomie.
6: Coraz większym problemem 18-latków jest za to hazard. Uprawia go ponad połowa z nich. Zagrożonych uzależnieniem jest prawie 15% młodych Polaków.
1: Prokuratura w Sztokholmie oskarżyła 20-latka o udział w neonazistowskiej organizacji terrorystycznej Maniac Murder Cult. A według szwedzkiej fundacji Expo jest to ukraińsko-rosyjska grupa o charakterze sadystycznym, która zdobyła licznych naśladowców w innych krajach na świecie.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Idziecie w Tatry w czasie długiego weekendu czerwcowego, no to weźcie ze sobą sprzęt zimowy. W wyższych partiach gór, zwłaszcza po północnych stronach, nadal zalegają płaty śniegu. Poruszanie się po nich wymaga raków i czekana. Lepiej nie ryzykować, bo upadek obecnie i zjazd skończy się na kamieniach, a to oznacza prawie na pewno śmierć albo poważne obrażenia. Ostrzega Tomasz Zając z Tatrzyńskiego Parku Narodowego.
8: Rysy to na 100%, pewnie do końca czerwca będziemy mieli jakieś pojedyncze płaty śniegu. Przełęcz pod Chłopkiem, Zawrat, pewnie Szpiglasowa Przełęcz od strony Doliny Pięciu Stawów. Druga strona, słowacka strona Tatr jest otwarta i tam też te szlaki wysokogórskie, Czerwona Ławka, jak Rochatka, wejście na Polski Grzebień nie będą pozbawione śniegu.
1: Warto także wyposażyć się w kurtki przeciwdeszczowe. Prognozy bowiem mówią, że w długi weekend czerwcowy upłynie przynajmniej w górach, raczej w deszczu i w burzach.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Pogoda.
9: Alergia? Co się dzieje?
1: Nie, chciałeś się o coś zapytać mnie chyba.
9: Pogodę
1: zapomniałeś
9: na
1: już.
9: Aha. Pogodę na weekend.
1: Ja ci mogę powiedzieć wszystko, tylko musisz mi za to dobrze zapłacić. To już mamy ustalone od lat.
9: No tak,
1: co byś chciał usłyszeć od tego?
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
9: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa, ale jakby czwartkowa, bo to jest piękny tydzień dla wszystkich, którzy żądają skrócenia czasu pracy. Jeśli chodzi o pogodę, nie wiem, bo Michał domaga się dużych pieniędzy
1: za
9: mówienie.
1: Jeszcze nie dotarł, czekam.
9: Mam nadzieję, że Państwo będą mówić za darmo. Można do Messengera i do telefonu. Zapraszamy. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: za chwilę przeniesiemy się tam i zagramy dla Państwa nowy kawałek Stonesów, kawałek, który dobrze rokuje In The Stars, ale zanim wybrzmi kawałek In The Stars, to chciałbym na chwilę poruszyć temat Dancing With The Stars i może też tak macie, że czasami wyskakuje Wam w internecie wiadomość z czapy, taka wiadomość, która kompletnie Was nie interesuje, ale potrafi zatrzymać, no to mi od wczoraj wyskakuje wiadomość, że Bagi i Madzia są razem. Aż mnie to zainteresowało. Przepraszam, że wam o tym mówię, ale puenta będzie uniwersalna, obiecuję. Bagi i Madzia są razem, poznali się w Tańcu z Gwiazdami. Madzia tańczy i Bagi też trochę tańczy. I to ważne. To ważne, bo kiedy twoja partnerka lubi tańczyć, to najbezpieczniej, kiedy tańczy właśnie z tobą. I potem jak Ania tańczyła baciatę, to myślę, że Robert też się ze mną zgodzi.
1: Tak naprawdę...
0: Domyślam się.

0: No cześć Pysiu. Jak tam? Tęskniłeś trochę? Słuchaj, ja ci proponuję w ogóle, żebyś zorganizował City Break, bo jak lubisz te City Breaki, to byłoby cudownie, gdybyś się na przykład wybrał ze wszystkimi panami Offspring. 28 czerwca do Londynu, tam jest Dropkick Murphys i Offspring. Może to cię zainteresuje? Będą 16, zdaje się, czy 17 w Krakowie, ale to będzie taki festiwal, wiesz, tam będzie pan Offspring, nie tam jakiś kłopotek. Ja, hej, hej!
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
1: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Reklama.

0: Black Keys w Radiu SK Rock. Piosenka wykorzystywana przez NBC przy promocji Igrzysk Olimpijskich. I pozostajemy w sportowym klimacie i oddajemy głos do Poznania. Halo, halo.
1: No, cześć Dawid.
0: Cześć Jaro.
1: Zdaje się, że za chwilę zaczyna się mundial. To dziś godzina z piłkarskimi piosenkami. Takimi kojarzącymi się z mistrzostwami, ale nie tylko. Będą też takie związane z klubami. Nie, nie, spokojnie. Koko, koko, euro, spoko, ani łaka, łaka nie będzie. Zapraszam po 21.
0: Zapraszamy. A w kolumnie już za chwilę zapraszamy do raportu.
2: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Czerwiec. Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu. Lipiec. Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Education. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rockowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Michał Poklękowski, zapraszam. 31 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy trafiło dziś do Polski. Takie informacje przekazała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jak wyjaśniła, to pierwsza z trzech transz w tym roku, w którym do Polski trafi w sumie przeszło 100 miliardów złotych. 8 osób zostało oskarżonych o udział w defraudacji pieniędzy z kasy zapomogowo-pożyczkowej miejskiej spółki w Szczecinie. Według śledczych straty sięgają ponad 700 tysięcy złotych.
3: To jest raport.
4: 4 osoby zakażone wirusem Ebola w Demokratycznej Republice Konga wyzdrowiały i zostały właśnie wypisane ze szpitala. Takie informacje przekazała Światowa Organizacja Zdrowia.
3: SK Rock Sport.
4: Po porażce z Ukrainą szansa na rehabilitację z Nigerią, ale łatwy mecz to na pewno nie będzie. Jutro na PGE Narodowym kolejne towarzyskie spotkanie polskich piłkarzy. Na zwycięstwo i lepszą grę liczy m.in. pomocnik kadry Nikola Zalewski.
5: Myślę, że to będzie dobry mecz. Zagraliśmy z Ukrainą, myślę, że taki słabszy mecz. Mieliśmy okazję na początku, żeby strzelić kilka bramek, ale tak nie poszło. I musimy pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
4: Początek meczu Polska-Nigeria na PGE Narodowym w Warszawie jutro o 20.45. 24-letnia Maja Chwalińska już zaliczyła największy sukces w karierze i stoi przed kolejną szansą. Pochodząca z Dąbrowy Górniczej tenisistka jest największą niespodzianką tegorocznego turnieju French Open. Ogromnego wzruszenia nie kryje jej pierwszy trener Paweł Kałuża.
6: Cieszę się, że mogłem dołożyć małą cegiełkę do tego sukcesu kiedyś, wcześniej. No, ogląda się ją przyjemnie, ona gra taki magiczny tenis. No i też dlatego podbija korty w Paryżu.
4: W ćwierćfinale 3 czerwca Maja Chwalińska zmierzy się z Anną Kalińską. Mecz Polki i Rosjanki rozpocznie się o 11 na korcie centralnym.

0: FM w Radiu SK Rock. Kolejna gwiazda rockowizny. Będą u nas bilety do zabrania i będą też na Hell's Bells do Szczecina i na Rock na Pagni, i na Czochraj Wobra, i na Kazimiernication. Bądźcie z nami i nasłuchujcie nas uważnie. A w tym tygodniu w kolumnie Karnety na Festiwal Metronom w Pradze. Piękna czeska impreza pod naszymi flagami ze Stingiem i Nickiem Cave'em na czele i Państwo mnie przekonują po czesku. Halo, halo.
1: Krytiki, knedliki, daj ty mi karnetiki.
0: Karnetiki do koperciki. Gratuluję i dobrej zabawy i widzimy się na miejscu. Knedliki pan stawia, żeby nie było, że nie mówiłem, mam świadków.
2: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00. ESC Rock.
3: W ESC Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
5: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.

0: A ja biorę pupę w trok i zmykam. To była kolumna Zygmunta na antenie Jeski Rok. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj, bardzo dziękuję za obecność, za wszystkie wiadomości. Za chwilę te poważne wiadomości w raporcie, później rokowe aktualności w radarze. Będzie między innymi o planowanych nowych dźwiękach od Radiohead i nowych dźwiękach od zespołu A Perfect Circle. A ja wracam do Państwa jutro. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15:00. Pa, pa.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Jeski Rok.
2: Ja w pewnej chwili pożałowałem, tak popkulturowo, że to nie my wysłaliśmy scyzoryków, wiesz, do Nowego Jorku, bo ojciec chrzestny byłby z Błodzentyna, nie? A nie z Corleone albo z Nowej Słupi. I trochę mi było żal, że ta Sycylia jest taka legendarna, taka, wiesz, opowiedziana przez cały świat. Dostałem, wiesz, nóż składany. I na klindze było wygrawerowane, jest wygrawerowane Maciejowi Kieleckie, honor i dyskrecja. Czyli wiesz, zaznaczył...
3: Honor i dyskrecja, dobrze.
2: Zaznaczył, że nie przekroczyłem linii.
4: Melina. A w najbliższej Melinie jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy, Maciej Siembieda.
1: Melina w Jeski Rok. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube Jeski Rok.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: Reklama.

0: Był już żołnierz WOT-u z Łęcznej na Lubelszczyźnie. Trafia za kratki. To jest najnowsza decyzja sądu. Grozi mu dożywocie. Za chwilę szczegóły. Przepisy wchodzą w życie od jutra, ale wciąż nie ma rozporządzenia. Chodzi o zmiany dotyczące możliwości redukcji punktów karnych.
1: SK Rock. Raport.
0: Punktualnie 18. Michał Poklękowski, zapraszam. Usiłowanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz kierowanie gróźb karalnych. Takie zarzuty usłyszał dziś były już żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej z Łęcznej na Lubelszczyźnie. Decyzją sądu mężczyzna trafił za kratki na 3 miesiące. Grozi mu dożywocie. Sprawę śledzi Bartek Ważny.
2: Chodzi o zdarzenia z ostatniej niedzieli w powiecie łęczyńskim. 47-latek wdał się w kłótnię z kolegą swojego syna. Następnie oblał mężczyznę benzyną i podpalił. Uniemożliwił potem także ugaszenie płomieni. Jak powiedział mi Marcin Kozak, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Lublinie, kłótnia miała rodzinny charakter. Ofiara ataku walczy o życie.
3: Mężczyzna znajduje się w chwili obecnej na oparzeniówce w szpitalu w Łęcznej. Jego stan jest bardzo ciężki. Lekarze walczą o jego życie.
2: 47-latkowi z Łęcznej grozi teraz dożywocie. Mężczyzna został już także wyrzucony z szeregów 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
1: To jest raport.
0: Przepisy wchodzą od jutra, ale wciąż nie ma rozporządzenia. Chodzi o zmiany dotyczące możliwości redukcji punktów karnych. Część z nich dotyczących najpoważniejszych wykroczeń nie będzie dało się usunąć z konta, idąc na specjalny kurs. Sprawą zajmuje się nasz reporter Jakub Krzyżak. Kuba, wiadomo, kiedy przepisy zostaną opublikowane?
4: Jak ustaliłem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, to kwestia najbliższych godzin. Rozporządzenie jest już gotowe i podpisane przez wszystkich odpowiednich ministrów.
5: W tym momencie rozporządzenie czeka w Rządowym Centrum Legislacji na opublikowanie w Dzienniku Ustaw.
4: Mówi mi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Punktów karnych nie będzie można zredukować, m.in. za przekroczenie prędkości powyżej 30 km na godzinę, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu czy driftowanie.
6: Jeździcie z głową i z rozsądkiem, bo łatwo jest stracić prawo jazdy, a bardzo trudno jest je odzyskać.
4: Apeluje Maciej Kulka, biegły sądowy do spraw wypadków drogowych. Punkty karne za najcięższe przewinienia będą znikać, jak do tej pory, po roku od opłacenia mandatu.
0: Przypomnę, że limit to 24 punkty i 20 dla tak zwanego świeżego kierowcy.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Od 1 września wejdzie w życie zakaz używania telefonów komórkowych przez dzieci w szkołach. Rząd przyjął dziś ustawę w tej sprawie. Tymczasem są szkoły, które taki zakaz wprowadziły już dużo wcześniej. Jedna z nich jest w Bełchatowie.
7: Wiecie, z czym to się je?
8: Na początku był szok. Fakt, że zaczęliśmy od wprowadzania tego zakazu stopniowo, bo pierwszy rok zrobiliśmy to na wszystkich przerwach z wyjątkiem długiej. Na długiej przerwie uczniowie mogli korzystać z tych telefonów. Kolejny rok to już był rok, kiedy całkowicie zakazaliśmy korzystania z telefonów komórkowych. Nie korzystają. Widać, że do łask wróciły gry planszowe. Uczniowie częściej rozmawiają ze sobą na przerwach.
9: W sumie nie było jakichś dużych problemów.
10: Można żyć bez telefonu.
11: Tak, bezproblemowo.
0: Z wicedyrektorką szkoły podstawowej nr 8 w Bełchatowie, Katarzyną Kaczor i też uczniami tej placówki rozmawiał Rafał Różycki.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Pogoda.
0: W ciągu dnia w większości regionów powinno być pogodnie, padać może jedynie na wschodzie i na południowym wschodzie Polski. Lokalnie mogą też pojawić się burze, zwłaszcza na Podlasiu. Na termometrach dziś od 22 stopni na Kaszubach do 26 na Dolnym Śląsku.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: SK Rock.
13: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, co porabiają muzycy Limp Bizkit przed jutrzejszym koncertem w Polsce. Zagramy nowe Perfect Circle, no i sprawdzimy, jakie są szanse na nowy krążek od Radiohead. Ale zanim to wszystko, czas na panów, którzy już za niecałe 2 tygodnie pojawią się na Stadionie Narodowym. To oni. To Foo Fighters Westerok. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21:00, bo to właśnie tak rozpoczynamy nasz wtorkowy radar.

No i to jest piękna klasyka od formacji The Offspring, to lata 90. No i ma się wrażenie, że do klasyki ostatnio postanowił wrócić także zespół pięcioosobowy, który nazywa się Nothing But Thieves. Tym bardziej, że panowie jeszcze kilka miesięcy temu świętowali dziesięciolecie, te swoje cztery albumy, ze swoje miliardy streamów, a teraz wracają ze swoimi nowymi dźwiękami. Mówią, że to w pewnym sensie list miłosny do ludzi z naszego świata. I zapytani o swoje nowe dźwięki, swoją nową kompozycję, mówią, że to piosenka, która nie skupia się przesadnie na ostatecznych wnioskach. Jak mówią, myślimy, że niedoskonałość i autentyczność stają się coraz bardziej wartościowe i zdecydowanie nas do ciebie i do siebie przyciągają. Nas bez wątpienia przyciągają te dźwięki, które panowie z formacji Nothing But Thieves dopiero co zapowiedzieli, tak przy okazji właśnie tej ewolucji. Dodam tylko, że 21 stycznia panowie także w Łódzkiej Arenie z tymi nowymi dźwiękami.

A jeśli stęskniliście się za tymi żurawinami, to warto wspomnieć o tym, że formacja The Cranberries przypomina swój debiut, 33. rocznicę wydania tego przełomowego debiutu. Doczekaliśmy się specjalnej edycji właśnie tego krążka, tak zwanego Deluxe Edition, krążka Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Polecamy bardzo serdecznie wszystkim oczywiście ortodoksyjnym fanom formacji The Cranberries, natomiast ci wszyscy fani Radiohead, którzy liczą na to, że niebawem doczekamy się nowej płyty, bo panowie jeszcze w ubiegłym roku wrócili po 7-letniej przerwie i zagrali łącznie 20 koncertów na starym kontynencie w listopadzie i w grudniu. Chciałem tylko wyjaśnić dwie rzeczy. Gitarzysta tego zespołu, pan Ed O'Brien, wyjaśnił wprost, zapytany o nowe dźwięki od Radiohead, powiedział: ludzie chcą usłyszeć kolejny album tego zespołu. Nie mogę sobie tego nawet wyobrazić, bo nawet nie rozmawialiśmy na ten temat. To pokazuje mniej więcej, na jakim etapie pracy nad nową płytą, albo właściwie jej braku, obecnie muzycy są. Natomiast gdybyśmy chcieli zapytać o przyszłość zespołu Radiohead, to pan Ed mówi wprost: planujemy co roku odwiedzać inny kontynent i grać dokładnie 20 koncertów. Ani mniej, ani więcej. Chcemy dawać z siebie wszystko każdej nocy. Nie chcemy, by stało się to rutyną lub graniem na oparach. Musimy być w stanie to udźwignąć. Nie jesteśmy już przecież młodzieniaszkami. Powiedzcie to muzykom z formacji Deep Purple, którzy szykują się do wydania nowej płyty. Albo Stingowi, który jest już po 80, a wcale nie myśli o tym, żeby wybierać się na emeryturę, ale kto co wie, to wie. Jeśli chodzi o przyszłość formacji Radiohead, wiemy, że pan Thom Yorke raczej woli obecnie zajmować się innymi, pobocznymi projektami od lat. Ale ta karma nadal robi wrażenie.

0: Niech was tylko nie zmyli, że to są nowe dźwięki od zespołu Nickelback. Bo z jednej strony jasne, dopiero co panowie przedstawili tę kompozycję, natomiast warto wspomnieć o tym, że ten numer był numerem tak zwanym użytkowym, między innymi na potrzeby gry wideo Dungeon Hunter 6, która to gra miała swoją premierę już 3 lata temu. Ale to nie koniec, ponieważ ta kompozycja także została wykorzystana przez Wielką Federację Wrestlingu, czyli WWE, która wybrała tę piosenkę jako motyw muzyczny tegorocznej najważniejszej imprezy wrestlingu zawodowego. No właśnie, jest muzyka w windzie, jest też taka muzyka użytkowa, nieco inaczej podana.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ja bardzo się cieszę, że Polskie Radio SK Rock stawia na interakcję ze słuchaczem.
3: Czujecie to? Jak pan połychtał naszego?
4: Ja mam akurat wilgotki wego.
5: W amerykańskim mieście Scotts Bluff w stanie Nebraska pies, który został w samochodzie sam, przypadkowo doprowadził do wystrzału ze strzelby.
3: Ale wiecie, jak nazywa się ten pies ze strzelbą?
4: Nie.
3: Shot dog.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama. Program Eski Rok na żywo. Rokowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rokowe ballady. Rokowe nowości. Najświeższe rokowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
6: Ciekawe

To nowe dźwięki od A Perfect Circle. 8 lat czekaliśmy na ten nowy singiel. Jak mówi Maynard James Keenan, oczywiście cieszę się z premiery studyjnej wersji tej piosenki, ale nasze utwory zawsze nabierają naszego nowego charakteru, kiedy zaczynamy grać je na żywo. Pierwsi już mieli okazję wysłuchać tej kompozycji na żywo. Sam Billy, który jest gitarzystą formacji A Perfect Circle, o tej kompozycji mówi, że niektóre utwory są poprawiane i dopracowywane przez lata, ale czasem zdarza się taki, który powstaje błyskawicznie, jakby istniał od zawsze. I tak było właśnie z kompozycją Starless, kompozycją, której także nie zabraknie już 10 czerwca na warszawskim Torwarze. To A Perfect Circle Westerrock, a przed nami ci, którzy już jutro pojawią się w krakowskiej arenie, czyli muzycy formacji Limp Bizkit, chociaż warto wspomnieć o tym, że Wes Borland już w czwartek 28 maja na swoim oficjalnym koncie na Instagramie wrzucił zdjęcie Bazyliki Mariackiej ze swoją narzeczoną, także wrzucał inne zdjęcia, pisząc: dotarliśmy tu wcześniej przed resztą zespołu i oglądają, drodzy Państwo, podziwiają Polskę. To wspaniała informacja, zresztą więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl. A to już nowe dźwięki od Freda Darsta. To Making Love to Morgan Wallen w Escerok.

0: Do dzisiaj pamiętamy te słowa pana Henninga, czyli gitarzysty formacji H-Blocks, kiedy to ten gitarzysta schodził ze sceny przystanku Woodstock. Powiedział, że polska publiczność może nie jest zbyt wymagająca, ale za to dobrze imprezująca. My przy dobrych imprezowych klimatach pozostaniemy także po 19 na ten niemiecki rok.
1: Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
2: Reklama.
3: Escaro Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, co zrobić, by taki zespół jak Def Leppard utrzymać w ryzach. Zerkniemy także na wczorajszy koncert pana Jacka White'a, który odbył się w Warszawie. Zanim to wszystko, czas na prawdziwego weterana. To, panie i panowie, jak powiedział kilka dni temu, nielubiący sztucznej inteligencji, pan Alice Cooper. Michał Prykopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21:00. To jest nasz wtorkowy radar.

To jest genialny przykład na to, że świat rock'n'rolla potrzebuje takich zespołów, które potrafią istnieć naprawdę długo, mają cały czas pomysł na siebie i są nadal kreatywni. To muzycy, którzy istnieją jako Def Leppard już od 34 lat, Joe Elliott, zapytany o to, jak to jest możliwe, mówi, że poczucie humoru utrzymało ten zespół w ryzach i myślę, jak mówi, że fani to dostrzegają, ale dodaje, że robią to, co robią i z jakiegoś dziwnego powodu ludziom wciąż się to podoba. Jak mówi, musimy dalej tworzyć muzykę, mamy głowy pełne pomysłów i umrzemy nieszczęśliwi, jeśli nigdy ich nie napiszemy. Mało tego, że oni mają głowy pełne pomysłów, wiemy o tym, że ta pierwsza płyta, bo zapowiedziane są dwie, ma ukazać się już w przyszłym roku. Uzbrajamy się w cierpliwość, także czekając na płytę tego zespołu. To YouTube.

wczoraj spokojnie można było zamykać oczy w klubie Stodoła, bo było naprawdę intymnie. Biorąc pod uwagę to, co działo się chociażby na stołecznym Torwarze te 8 lat temu, kiedy pan Jack White pojawił się ze swoją mamą i wtedy, dodam, że nieżyjącą niestety już mamą, i wtedy chyba wszyscy śpiewaliśmy ze łzami w oczach 100 lat mamie Jacka White'a. To był piękny akcent, natomiast to, co wydarzyło się wczoraj w klubie Stodoła, było zupełnie innym tak naprawdę doświadczeniem dla fanów Jacka White'a. Było offline'owo, więc bez ekranów, z głową wbitą tak naprawdę w scenę. Bez nagrywania każdej piosenki, bez nadmiernych słów. Ci, którzy słuchali Jacka White'a, może byli nawet zaskoczeni, że tak naprawdę co najwyżej jakieś gesty z rąk Jacka White'a padały, jeśli chodzi o podziękowania dla fanów. Było czuć ten dystans, ale z drugiej strony jednak tę bliskość do samego Jacka White'a, bo było naprawdę bardzo wyjątkowo. Zresztą, gdyby zerknąć na sam repertuar, to przyznam Państwu szczerze, że zaczęło się od Black Muff, od repertuaru The White Stripes, no i tych utworów z repertuaru The White Stripes było bardzo dużo. Także na odchodne, jako 19. kompozycję Seven Nation Army zagrał Jack White. Ale tam było też dużo innych pięknych dźwięków, jak chociażby z repertuaru The Recontours, albo przed jeszcze... Albo może inaczej, na samym początku Bisów pojawił się jeden z moich ulubionych utworów tego artysty, solowych utworów tego artysty, czyli Lazaretto z tej szalonej płyty winylowej. To tak w gwoli ścisłości, gdybyście pytali, jak było wczoraj i jak może także, co ważne, być także dzisiaj w Krakowie. Natomiast tych dźwięków, co ku zaskoczeniu co po niektórych, pan Jack White jednak nie zagrał.

0: dzisiaj okazuje się, że ten gitarzysta formacji Måneskin, produkując ten swój debiut solowy, chyba nikt nie spodziewał się, że inspiracją do napisania tej płyty będzie płyta pana Slasha. Ponieważ, jak mówi pan Thomas, dużo inspiracji dostarczył mi album o tym samym tytule, który Slash nagrał, zapraszając do współpracy wielu świetnych artystów, takich jak Lemmy z Motorhead i innych niesamowitych gości. Ale poza tym sam Thomas mówi, że przyszło to bardzo naturalnie, bo napisał mnóstwo piosenek i miał bardzo dobry kontakt z Tomem Morello. Tak sobie myślę, że gdyby nie Tom Morello i gdyby nie ta współpraca przy okazji twórczości formacji Måneskin, to pewnie ta płyta nie za szybko by powstała. Czekamy na kolejne solowe podrygi pana Thomasa.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

To zaskakujące nowe dźwięki od formacji Cedar. Zaskakujące, ponieważ panowie jakoś mocno nie informowali wcześniej, że wydadzą nową, mocną epkę Beneath the Surface. To właśnie na niej pojawiły się nowe kompozycje, nie tylko Into the Ground, ale także właśnie Proud Daddy. A sami muzycy zapytani o te nowe dźwięki mówią, że ta epka to zagłębienie się, wykraczanie poza tym, co na powierzchni i docieranie do rzeczy, które naprawdę nami kierują. Jak mówi frontman formacji Cedar, pan Sean Morgan, to połączenie nowych pomysłów i energii, którą czują grając na żywo. Jak mówi na koniec, chcieliśmy dać fanom coś autentycznego i bezpośredniego. I mam wrażenie, że od lat nic takiego dobrego, autentycznego i faktycznie bezpośredniego od formacji Cedar nie dostaliśmy. Czekamy natomiast na bezpośrednie i autentyczne informacje od zespołu Guano Apes a propos tego, co dzieje się wokół tej formacji, bo właściwie od listopada ubiegłego roku ten zespół w social mediach milczy. To open your eyes.

0: No nie chcą puścić pary z ust. Do dzisiaj nie wiemy, kto jest nowym bębniarzem formacji Pearl Jam. Wiemy tylko, że ten zespół po 28 latach opuścił pan Matt Cameron i właściwie tutaj można by postawić kropkę. Ponieważ Eddie Vedder powiedział wprost, na ważnym festiwalu dla nas, który odbędzie się pod koniec września, to właśnie tam cały świat pozna naszego nowego bębniarza. A my uzbrajamy się w cierpliwość, czekając, kto zasili twórczość, no i szeregi zespołu Pearl Jam.
1: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie ocenię. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
2: To był Dobry Rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
1: Zapraszam, Jarosław Sobierajewicz.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
2: Reklama.
3: SK Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze posłuchamy nowych dźwięków od pana Paula McCartneya. Podsumujemy śląski koncert Metallica, a na koniec spotkanie pani prezydent Bułgarii z Iron Maiden.
3: SK Rock.
0: Ale zanim to wszystko, czas na Harce w ogniu. I wcale nie chodzi o to, co działo się w Bułgarii. To Kings of Leon. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21.00.

No, to ja rozumiem. Piękny rocznik. 1996 to Tila Fest Rock, a my dzisiaj przyglądamy się temu, co dzieje się na brytyjskich listach przebojów, bo już za dwa dni, za 21 godzin, za 37 minut dowiemy się, drodzy Państwo, kto jest numerem jeden na tamtejszych listach przebojów. No i jest jeden gość, który dosyć mocno ostrzy sobie zęby na ósme, pierwsze miejsce na właśnie brytyjskich listach przebojów. Pan Paul McCartney obecnie jest najlepiej sprzedającym się artystą w tym tygodniu. Przypominam, dopiero mamy wtorek. Jeszcze musimy troszeczkę poczekać. Jego nowa płyta The Boys of Dungeon Lane jest obecnie na pierwszym miejscu. Natomiast tak jak wspomniałem, jeszcze zostały dwa dni, więc czekamy na więcej potwierdzeń, czy faktycznie uda się po raz ósmy debiutować na pierwszym miejscu brytyjskich list przebojów panu, który nazywa się Paul McCartney, który wrócił ze swoją nową płytą The Boys of Dungeon Lane. I to właśnie z niej to Come Inside.

To panowie, którzy wrócili dzisiaj do swoich wspomnień, do tego, co działo się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. A propos tego, co dzisiaj panowie z Metaliki umieścili na swoim oficjalnym YouTubie, a umieścili tam nagranie z czarnego albumu i tego, co działo się właśnie na stadionie w Chorzowie. Nie chcę zdradzać więcej, bo więcej znajdziecie oczywiście w zakładce Radar na sk.rock.pl, natomiast chętni warto, żeby przypomnieli sobie to, co działo się kilka dni temu na Stadionie Śląskim w Chorzowie. To Manic Street Preachers w SC Rock.

No to zmienimy nieco klimat na rzecz zespołu, który mam wrażenie, że już zakończył swoją część trasy koncertowej Gustrasa 2026. To był też piękny koncert przy okazji Juwenaliów Olsztyńskich, czyli Kurtowiady. Natomiast za dwa dni na 63. festiwalu w Opolu na koncercie Super Jedynek pojawi się zespół, który właśnie, jak wspomniałem, zakończył swoją Gustrasę, a teraz będzie nas zaskakiwać także na ekranach telewizorów. Mowa o formacji Lux Torpeda, która to Lux Torpeda, jak słychać, lubi się, co udowadnia także przy okazji swojego najnowszego krążka. A panowie, czekamy na więcej informacji przy okazji jesiennych planów.

0: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
1: Generalnie mam opinię człowieka, który nie odpuści, dopóki nie odda. Miałem krótki ląd. Na początku bardzo się potrafię zdenerwować. Potem mi przechodzi. Anthony Hopkins pięknie to ujął, że kiedyś traktował ludzi dobrze, a dziś traktuje ich wzajemnością. No ja po prostu się nie nadaję do nastawiania drugiego policzka.
2: Telewizyjnym detektywem, tak?
1: Chciałem być detektywem. Rozwiązywać zagadki.
2: Kolombo po polsku.
1: Kolombo po polsku, tak. No i on mówi, możesz to robić, nawet ciekawsze rzeczy, bez, wiesz, stukania obcesami, wykonywania rozkazów, wchodzenia w mundurze. No i mnie namówił.
0: Melina.
3: A w najbliższej Melinie jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy, Maciej Siembieda.
0: Melina w S-Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja.

mówić, biorąc pod uwagę, że chyba pani Jotowa nie jest jakąś wielką fanką Iron Maiden. Zobaczyliśmy to 19-sekundowe nagranie, kiedy to muzycy witają się z panią prezydent. Pani prezydent po spotkaniu miała powiedzieć, że to niezwykle skromni i sympatyczni ludzie, ale po co takie spotkanie? Tego nie jestem w stanie zrozumieć. No chyba, że mówimy o wielkiej fance Iron Maiden. Ale ja pamiętam, drodzy państwo, że są tacy politycy, którzy uwielbiają muzykę rockową i muzykę metalową i po prostu się nie wstydzą tego, mówiąc wprost, czy wybierając się na pewne wydarzenia. Tak jak pamiętamy, jak to prezydent Czech, pan Pavel, pojawił się w czerwcu ubiegłego roku na koncercie zespołu AC/DC. I to w tłumie się pojawił, z tego co pamiętam, bodajże chyba tylko jeden ochroniarz mu towarzyszył, ale ten bawił się w najlepsze. Pamiętamy także bardzo dokładnie to, co wydarzyło się jakieś 2 miesiące temu, kiedy formacja Deep Purple z wizytą u premier Japonii się pojawili. No i pani Sanae Takaichi nie tylko gra na perkusji, ale także wprost wielokrotnie wspominała, że jest wielką faną muzyki rockowej i metalowej, dlatego to spotkanie dla niej było bardzo ważne. Trwało też długo, no i to było takie wymienianie się pewnymi doświadczeniami i pewnymi inspiracjami. I takie spotkania rozumiem w zupełności, ale to, do którego doszło ostatnio w Bułgarii, zupełnie nie wiem, po co to miało miejsce. To Run to the Hills, to Iron Maiden, no chyba, że chodziło o wspięcie się na jakiś polityczny szczyt.

0: tymi panami, którzy już za niecałe dwa tygodnie pojawią się na Stadionie Narodowym, kończymy nasze dzisiejsze wtorkowe spotkanie. Ale przy muzyce stadionowej pozostaniemy, ponieważ już za kilka chwil nasz wysłannik terenowy prosto z Poznania, czyli Jaro Sobierajewicz, przygotuje dzisiaj dla Was wyjątkową muzyczną selekcję dźwięków prosto z piłkarskich boisk. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się jutro po 18. Przyjemnej środy. Pa, pa.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Co w raportach?
3: Pokaz mody w Nowym Jorku i potrzebna licencja na Chopina.
2: O, to bez licencji już się nie napijesz?
4: Widzisz, jak masz obowiązek w przeglądziku samochodu raz w roku, to zasuwasz karnie, a na przegląd swojego ciała to tak rzadko raczej.
2: No. Czyli trzeba zrobić przeglądy ciała co roku.
4: Dokładnie, obowiązkowe, z wpisem do takiej księgi, stempel dostajesz, i masz, pan chodzi pod wosie na naprawę.
2: Coś tu pan odstaje.
4: Do czego to ma?
1: Sześć na dziewięć. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. To był dobry rok w S-Rock. To był dobry rok.

0: Mundialeiro. Pamiętacie reprezentację Polski walczącą w 2002 roku w Korei Południowej z gospodarzami Portugalią i USA? Nasz wielki powrót po latach na imprezę tej rangi okazał się wielkim niewypałem. A zapowiedź była taka, że jedziemy po medal. Była też książka Jerzego Engela, która leży gdzieś tam u mnie zakurzona na półce. Futbol na tak. Ona wyszła przed wylotem kadry na mistrzostwa. Piękna historia. Jornaleiros z Propagandeiros. Cudowna rzecz na pamiątkę od pudelsów. Pomyślałem sobie, że skoro za chwilę znowu mundial, tym razem niestety lub stety bez nas, to dziś zagram w audycji piosenki piłkarskie. I Jarosław Bierajewicz, dobry wieczór. Chyba żadna inna reprezentacja na świecie nie doczekała się takiej liczby piosenek jak Anglia. Najsłynniejszą jest chyba ta, w której pada ten zwrot Football is coming home. Wszystko dlatego, że powstawała na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w 96 roku, które odbywały się w Anglii. Miała być zapamiętana jako ścieżka dźwiękowa do marszu po złoto, no ale Anglia, jak pamiętacie, odpadła w półfinale po przestrzelonym karnym Garetha Southgate'a. Złota nie było, ale została piosenka śpiewana przez fanów do dzisiaj. Lightning Seeds, Three Lions.
1: We're not creative enough, we're not

0: New Order i World in Motion. Mówią, że spośród hymnów angielskiej drużyny na Mistrzostwa Świata najciekawszą jest właśnie ta, przygotowana przez ten zespół, nie z Londynu, a z Manchesteru. Sami Anglicy do dziś uznają ją za najlepszy w historii utwór nagrany na mundial. To był rok 1990. Wyspiarze jechali na mundial do Włoch, mieli super strzelca Garego Linekera, Petera Shiltona na bramce, bajecznego technika Chrisa Waddla i młodziutkiego, nieobliczalnego Paula Gascoigna. No i był tam także świetny skrzydłowy John Barnes. I to on w piosence New Order wykonał ten mówiony fragment. A jeżeli chodzi o inne zespoły, no to na przykład Niemcy też mogą się czymś pochwalić. Oficjalnie Mistrzostwa Świata w Niemczech w 2006 roku firmowała piosenka gwiazdora o nazwisku Herbert Grünemeyer, śpiewana zresztą do spółki z połową jakiegoś duetu, którego nazwy teraz już nie pamiętam. Natomiast ta pełna patosu, podkręcona afrykańskimi rytmami, była irytująco przekombinowana, jeśli chodzi o piosenkę. Gdzieś na drugim biegunie znalazł się taki bardzo żywiołowy numer monachijskiej indie-rockowej kapeli o nazwie Sportfreude Stiller. Utwór pochodził z wydanego parę tygodni wcześniej koncept albumu You Have to Win Zweikampf, którego tematem przewodnim była piłka nożna. No i chyba nie trzeba dodawać, którą z tych piosenek niemieccy kibice uznali za swój własny hymn mistrzostw.
1: Eins und zwei und drei und vier.

0: Zapresić Boys. Zapresić to taka miejscowość, która leży niedaleko stolicy kraju, Zagrzebia. Członkami zespołu Zapresić Boys byli oczywiście ci, którzy piłką się mocno interesowali, a z racji tego sąsiedztwa byli fanami Dinama Zagrzeb. Ale w tym roku 2018 nagrali piosenkę, która miała nieść cały zespół chorwacki. Igraj moja Chrwacka. Bardzo popularna piosenka, która powstała właśnie przy okazji Mistrzostw Świata, które odbywały się wtedy w Rosji, a na których to mistrzostwach reprezentacja Chorwacji zdobyła wicemistrzostwo świata. W dzisiejszej piłkarskiej godzinie czas na piosenki niemundialowe. Teraz bohater będzie jeden, ale za to jaki? Mówią, że to największy piłkarz w historii. Czy tak było? Nie mnie oceniać. Diego Armando Maradona. Santa Maradona. Larchuma Football Club, jeden z najbardziej kultowych utworów, nagrany najpierw przez zespół Mano Negra, a potem śpiewany częściej zdecydowanie już solo przez Manu Chao. Rok 1994.
1: Champion des mondes.

0: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama.
9: To był dobry rok.
0: To był dobry rok.

Sabian i Fire. Przez wiele lat hymn Premier League. My też mieliśmy taką piosenkę, która była hymnem naszej ligi wiele, wiele lat temu, gdy polska liga zwana Ekstraklasą występowała jeszcze pod szyldem Orange. Doskonałą piosenkę dla tych rozgrywek napisał Artur Rojek. Pan Zmysłowic, który dziś już jest solowym artystą, zaprosił do wykonania numeru o tytule Prosta Rzecz. Kaśkę Nosowską i Grabasza. No i jego piosenka rzeczywiście była przegodna. Godna największych nazwisk polskiej muzyki, które brały w jej nagraniu udział, a panu Arturowi udało się uchwycić ten klimat, który tak dobrze wychodzi Anglikom w ich piłkarskich piosenkach.

Genesis, Match of the Day. I to była nazwa sobotniego programu sportowego stacji BBC. No i Genesis postanowili także zrobić swoją piłkarską piosenkę. Zresztą zrobili nawet do tego teledysk, który kręcony był na stadionie Loftus Road, należącym do londyńskiego klubu piłkarskiego Queen's Park Rangers. Kompozycja powstawała podczas sesji nagraniowych do albumu Wind and Wuthering, ale członkowie zespołu uznali, że jej popowy i zbyt lekki charakter nie pasuje do mroczniejszego klimatu całej płyty. Dlatego wydano ją później na osobnym mini-albumie. Ciekawa jest rzecz taka, że Phil Collins po latach otwarcie przyznawał, że napisał do niej żenujący tekst, a próba wplecienia najmodniejszych wówczas rytmów disco-popowych w styl Genesis dała bardzo podejrzane rezultaty. Generalnie zespół nie uważał tego utworu za swoje najlepsze osiągnięcie. Kolejnej piosenki specjalnie przedstawiać nie trzeba. No bo jeśli jakiś utwór jest śpiewany równo przez kibiców trzech klubów, i to wielkich, takich jak Liverpool, Celtic czy Borussia, no to trzeba wiedzieć, że coś jest na rzeczy. You'll never walk alone. When...

Cockney Reject z punkową wersją piosenki, która ma swój początek jako historia w latach 30. poprzedniego, czyli XX wieku. Szkoleniowcem West Hamu był niejaki Charlie Pintner. Anglik zorganizował pewnego dnia otwarty trening, na który zaprosił młodych chłopców, którzy chcieli spróbować swoich sił w piłce nożnej. Jeden z nich miał zwrócić uwagę trenera, nie tyle przez wzgląd na swoje umiejętności, co wygląd. Trener miał go zaczepić i powiedzieć, że wygląda jak Bubbles. W niedługim czasie ten chłopak, którym był Billy Murray, trafił do zespołu juniorów, no i tak się zaczęło. I tu trzeba wyjaśnić, bo Anglicy to od razu wiedzą, Bubbles to dziecko z obrazu Sir Johna Milaisa, które to zdjęcie czy też obraz był wykorzystywany później do reklam mydła. I tak od słowa do słowa, od intonacji I'm forever blowing bubbles do wystrzeliwania w górę setek mydlanych baniek, kawałek stał się najważniejszą piosenką na stadionie West Ham United. A teraz najważniejsza piosenka w niebieskiej czy też błękitnej części Manchesteru. Blue Moon, hymn kibiców Citizens, śpiewany przez fanów przed każdym domowym meczem na Etihad Stadium. Utwór napisany pierwotnie w roku 1934 został kilkanaście lat temu nagrany także przez wielkiego fana tego zespołu Liama Gallaghera i jego BDI.

kiedy zapowiadałem, że dziś wieczorem będą piosenki piłkarskie, to niektórzy się zastanawiali, czy pan Jaro, człowiek z Poznania, zagra kawałek Niemena, Sen o Warszawie. Oczywiście, że zagra. Na koniec jednak, no bo państwo wiedzą, że moje serce jednak jest niebiesko-białe, piosenka mistrzowska. No bo Lech jest mistrzem, a piosenka jest znakomita. Nie jest to niestety hymn, chciałbym, bo jest naprawdę przepiękna, a piosenka, która pojawia się zwykle zaraz po ostatnim gwizdku. Kawałek, który miał swoją premierę w marcu, 9 lat temu, której autorami, bo tam jest dwóch autorów, są Michał Wiraszko, czyli lider poznańskiego zespołu Muchy, który napisał tekst i zaśpiewał, oraz Adam Brzozowski, odpowiedzialny za muzykę i aranżację. Numer, który powstał z okazji wtedy 95. urodzin Kolejosza. I za każdym razem, kiedy go słucham, mam ciary na plecach. Nie idziesz sam. Do usłyszenia.

0: był dobry rok w Esce Rock. Reklama.
1: Wracamy!
2: Wracają. Straszny seryjny zabójca. Straszna Thursday. Straszna matka.
3: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę.
2: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca Esca Rock.
4: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie m.in. Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga poleca Esca Rock.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama.

Słuchacie Eski Rock.